Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Candy Dust i Zakaria. To jest nasza poranna norma, bo hity na maksa bez względu na porę są u nas w RMF Max.
1: Bez względu na porę i okoliczności, bo za nami naprawdę emocjonująca piłkarska noc.
0: A Bośnia i Hercegowina dopiero przed nami. Dla tych, co wieczorkiem lubią sobie meczyk pyknąć, proszę bardzo, o 21:00 Bośniacy grają z Kanadyjczykami, a w środku nocy... Paragwajusa. To jest zespół dla tych, którzy będą tak zaspani, że nawet nie wiedzą, kto gra. Paragwaj i USA.

0: Baby Rexa z solidną porcją naprawdę dobrej muzycznej energii, idealnie na start piątku.
1: Piękne rzeczy dzieją się nie tylko w internecie. Ludzie zaczęli mieć sprawy w nosie. Bo do tej pory baliśmy się, że coś nas ominie. Wiecie, ten legendarny FOMO, ktoś coś opublikował, Jezu, nie ma nas tam, i strach. A teraz świadomie rezygnujemy z udziału w różnych wydarzeniach, przedsięwzięciach.
0: Nie chcemy być, nie chcemy wiedzieć.
1: Nie stać nas na bilety po prostu, a nie tam. Ktoś dorobił ideologię do stanu aktualnego. Będziecie mieli super piątek, jesteśmy na miejscu. Asia Meus, Irek Jakubek, hej.

0: świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max, hit za hitem.
0: RMF Max, hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Hity na maksa, dzięki którym macie super piątek. Tak wam gramy w RMF Max. Zapraszając na Flash z regionu, będzie u nas o 6:00. Za chwilę.
1: 48D, 104M, 39D.
0: To nie jest rozmiar, to jest szyfr. To jest szyfr, który oznacza, że 48D jak drużyna, 104M jak mecze, a to wszystko przez 39D jak dni mundialu.
2: Zaczynamy krótkie newsy ze Szczecina. Monika Kołtowska, to jest Flash w RMF Max. Szczecin, witajcie. Rektor i wykładowczyni Akademii Sztuki w Szczecinie z zarzutami prokuratura postawiła je 3 lata po tragicznym wypadku w jednej z pracowni. W 2023 roku doszło tam do wybuchu.
3: Rektor Akademii Sztuki, profesor Mirosława Jaromołowicz, usłyszała zarzut niedopełnienia obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie przyznaje się do winy, a grożą jej za to 2 lata więzienia. Z kolei wykładowczyni uczelni odpowie za 2 przestępstwa. Sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Według prokuratury kobieta pozostawiła 20-letnią studentkę bez nadzoru, nie zapewniła jej odpowiedniej odzieży roboczej ani wentylacji w pomieszczeniu. Za to może trafić za kraty nawet na 8 lat.
2: Życia najciężej rannej studentki nie udało się uratować, a 2 pracownice uczelni zostały poparzone. Wkrótce sprawa swój finał będzie miała w sądzie.
4: Słuchacie RMF Max Szczecin.
2: Problem odwołanych lub opóźnionych lotów z i do lotniska Szczecin-Goleniów rozwiązany.
5: To, co jest bardzo ważne i myślę, że dla przewoźników rozkładowych, to jest wyraźny sygnał, szczególnie na przykład dla lotu, że ci pasażerowie, którzy mają podróże via Warszawa, no na pewno nie będą zakłócone już na pierwszym odcinku, czyli w Szczecinie, w przypadku pogody.
2: Zakończyła się inwestycja związana z dostosowaniem oświetlenia pasa startowego do nowej, wyższej kategorii. Dotychczasowy system nawigacyjny ILS pierwszej kategorii podniesiono do kategorii drugiej, mówił rzecznik prasowy portu lotniczego Szczecin-Goleniów Krzysztof Domagalski. Wakacyjne kino na leżakach już wkrótce powróci na szczecińskie osiedla.
6: To już jest nasza taka stała atrakcja na wakacje. Wracamy z kinem na leżakach. W każdy czwartek od 25 czerwca będziemy stacjonować w różnych rejonach miasta. Będziemy w różnych dzielnicach, na prawym, na lewym brzegu, w Śródmieściu, więc ten nasz plenerowy multiplex odwiedzi naprawdę kilka fajnych lokalizacji. I oczywiście na tym multiplexie będą wyświetlane ciekawe projekcje, więc serdecznie zapraszam.
2: Już od 25 czerwca będziecie mogli relaksować się pod chmurką i przy dobrym filmie, mówiła Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej. Czy nad Jasnymi Błoniami unosi się pył, który utrudnia oddychanie? Zastanawiają się internauci w Szczecinie, a nasz reporter Dawid Siwek poszedł z tym pytaniem do urzędników.
7: Trafiły do urzędu jakieś formalne zgłoszenia, żeby tę sprawę jakoś zweryfikować, zbadać, jakieś działania zostały w tym kierunku podjęte?
8: Formalnie żadne zapytania nie trafiły, natomiast oczywiście docierają do nas te głosy pojawiające się w mediach, w internecie. No niestety w wielu przypadkach są to powielane, powtarzane fake newsy o tej toksyczności.
2: A na te pytania odpowiadała Paulina Łądka z Urzędu Miasta w Szczecinie. Zostańcie z RMF Max, mamy dla was bieżące, lokalne informacje.

0: RMF-u.
1: Miałem kiedyś taki wielki sen, w którym George i Anyma przejmują inicjatywę i są mniej beautiful, a bardziej, hej, Piątek, wstawaj, nie udawaj, 10 minut po godzinie 6, dzień dobry, Polska, Asia Małus, Irek Jakubek, ulala.
2: Dzień dobry.
1: Tak, wyśpimy się po mundialu RPA i Meksyk, brawo dla gospodarzy mundialu, Meksyk wygrywa z Republiką Południowej Afryki, o świcie, Czesi przegrywają, niestety.
2: Z Koreą, tak, przegrali Czesi, ale futbol futbolem, nożna nożną, mamy sukces, nasz polski, reprezentanci Polski w koszykówce na wózkach wygrali kluczowe spotkanie i dzięki temu jadą na Mistrzostwa Świata!
1: Jedziemy z tym tematem, 11 minut po godzinie 6, dobra energia w muzyce.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Doskonale wiemy, czego potrzebujecie w piątek o tak wczesnej porze. 20 minut po 6:00. Olivia Rodrigo w RMF Max.
1: Jezu, niewygodnie mi z tą wiedzą. Ja już wiem.
0: Ja ją od ciebie przejmę, w ogóle się tym nie przejmuję.
1: No jak ktoś potrzebuje ogarnąć kuwetę swojego najlepszego, włochatego przyjaciela, to koniecznie musi wiedzieć, że koty, jak machają ogonem, to w kocim języku znaczy, że nie. Zupełnie inaczej niż u psów.
0: Pies jak macha, to się cieszy, a kot jak macha, to ci mówi, że już dość?
1: No tak, mówi, że nie, że przestań. A jak się zgadza i mówi, oj tak, no, to wtedy leży. Normalnie leży. Ja to sobie policzyłem i wyszło mi, że koty i ludzkość mają coś około takiej 20. rocznicy ślubu. Nie? Tak mi się wydaje. No przecież leżałam 21 minut po godzinie 6:00.
0: Ała.
1: O co ci chodzi?
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
6: Dla ciebie 500 zł.
7: Dziękuję w takim razie.
5: Do zgarnięcia 25 tysięcy zł. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9:00 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Są dni dobre.

0: Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: I po reklamie.

0: Bardzo cię przepraszam, że nie powiedzieli Aśka. Aśka, przepraszam.
1: Nie wiem, jakoś im to chyba wybaczę.
2: Wszystkie dziewczyny świata wymienił Pitbull z kolegami 27 minut przed godziną 7, ale o Asi ani słowa. Przepraszam.
1: Bo o mnie pisze następną piosenkę i jak już ją wyda, to wtedy będziemy o tym rozmawiać.
2: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry Polsko. Mundial się zaczął. Wyniki oczywiście w mistrzowskim flashu sportowym, tak jak zwykle. Komentarze, analizy też się znajdą. Ale jest też druga strona medalu.
1: O proszę, jaka no?
2: Naukowcy opracowali technologię, dzięki którym można czerpać energię z liści. Można.
1: Ale że prąd?
2: Można. Prąd normalnie, prąd z liści. Normalnie, bierzesz kabel, przyłączasz się do drzewa, ludzie na ciebie patrzą i robią tak. A to działa, nie? Sounds good. Real good.

0: Uwaga, uwaga, czerwony alarm, truskawkowy alarm, 20 minut przed godziną 7 tu RMF Max.
1: Alarm głośny, bo nasi bracia Czesi odkryli polską truskawkę i tak im się spodobała i zasmakowała, że teraz przyjeżdżają w hurtowych ilościach, kupując hurtowe ilości naszej truskawki.
0: Nie obójmy się o nasze ziemniaki, niedługo będą kupować nasze ziemniaki. Jadłabyś brambolę? No właśnie, a ziemniaki byś jadła. 19 minut i godzina 7.
2: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Mix Profeska.
4: Nikt nie gra lepiej.
3: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
5: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: I po reklamie.

0: Wasi ulubieni Umba Bumba i Barimba. Asia, Irek, dzień dobry. 10 minut i godzina 7. Mówimy we wszystkich językach mundialu, jakby ktoś pytał.
1: I jeszcze tylko nie ustaliliśmy, kto jest Umba Bumba, a kto Barimba. No. To dojdziemy do tego.
0: Asia, jak ja cię słyszę, ty jesteś taka Barimba, że ulala. Ludzie,
1: dzięki Umba Bumba.
0: Sprawdzajcie nasze social media. To są miejsca, w których widać całą prawdę o RMF Max. Możecie zajrzeć tam, gdzie nikt nie zaglądał.
1: A jak już będziecie w internetach, to na pewno zobaczycie to zdjęcie. No. Ochroniarz prezesa Kaczyńskiego odpala samochód na kable. Puh. No, żebyś wiedział, iskrzy się tam srogo. Wszyscy czekali na przyjazd prezesa, no a w samochodzie padł akumulator.
0: Akumulator, tak jest. Oni czekali w napięciu. Tu padła bateria. No i dla wszystkich nas to jest historia z morałem.
1: Tak?
0: Ta przygoda nas uczy. Dla prezesa być może ma nawet charakter edukacyjny. Bo jak to jest, że samochód jest na benzynę, padła bateria, nie pojedziesz, nie? A patrz,
1: że jednak trudne się wylosowało.
0: Dobrze, że jednak nie pojechali elektrykiem, bo nawet by w jedną stronę nie dojechali.

0: Zaczyna się kolejny super dzień. Cudownie, że jesteście o poranku z RMF Max.
1: Za 4 minuty o 7 mamy dla was flash, a w nim doniesienia prosto z mundialu.
0: Och tak. Co tam na mundialu było, a co dopiero będzie, plus ważne informacje prosto z internetów. Dużo nowości w sprawie naszego bezpieczeństwa. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: I po reklamie.

0: 98 i 4 FM.
1: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. A zaczniemy dziś bardzo nietypowo, bo doniesień ze świata sportu. Meksyk wygrał mecz otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Gospodarze pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0. Szaleństwo w stolicy kraju, wielka impreza na pierwszą bramkę. No nie musieliśmy specjalnie długo czekać, bo padła w 9 minucie spotkania. Niestety podczas wczorajszego meczu były też niesportowe emocje. Przed stadionem Azteka policję obrzucono kamieniami, demonstranci przewracali i palili auta. Protesty dotyczyły m.in. organizacji mistrzostw, wzrostu cen nieruchomości, a także ograniczonej dostępności biletów ze względu na ich wysokie ceny.
0: Słuchacie RMF Max.
1: A u nas zakaz patostreamingu przyjęty przez Sejm. Chodzi o publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne lub brutalne. Czynami zabronionymi są m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie lub opiece.
2: Lub popełnione z użyciem przemocy. Znęcanie się nad zwierzętami lub zabicie ich, naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, a także działania dotyczące organizacji gier hazardowych.
1: To był Kacper Wróblewski. Ustawa trafi teraz do Senatu, a później na biurko prezydenta. Przed nami wakacje, oficjalny start wolnego za 14 dni. W szkołach to już właściwie ostatnia szansa na poprawę ocen, a niektórzy mają już luz. Co w tym roku sprawiło uczniom najwięcej problemów?
3: Z matmy było najtrudniej i trochę z polskiego, a najbardziej chyba jestem zadowolona z historii.
4: Dla mnie najtrudniejsza była matematyka.
5: Z angielskiego mi najgorzej idzie, ale chyba angielskiego najbardziej nie lubię.
6: A czy wy planujecie w wakacje cokolwiek się uczyć albo coś czytać?
7: Moim zdaniem nauka w wakacje to skandal.
1: Totalnie, podpisujemy się pod tym w 100%, a z uczniami w Warszawie rozmawiała Magda Greiner. Mistrzostwa świata w piłce nożnej oficjalnie otwarte. Za nami dwa pierwsze starcia. Meksyk pokonał RPA 2-0, a Czesi przegrali z Koreą Południową 1-2, choć gola zdobyli jako pierwsi.
8: Po wyrzucie z autu głową w 59 minucie do siatki trafił Jarosław Krejci, wyrównał 8 minut później Inbom Hłam. Czesi trafili później jeszcze do siatki, gol nie został jednak uznany z powodu spalonego, no a bramkę na wagę wygranej dla Koreańczyków zdobył Hwang Gyu-ok.
1: To był Wojtek Marczyk, a my zmieniamy dyscyplinę, bo w pierwszym turnieju Ligi Narodów nasi siatkarze ulegli Słowenii 2-3. Dziś o 14:00 zagrają z Japonią. Dziś może zagrzmieć, tak będzie na Podlasiu, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Wtedy też może silniej powiać, popada grad miejscami. No ale jest też opcja na sporo słońca w ciągu dnia. Będą pojawiały się przejaśnienia, liczne rozpogodzenia, więc może nie będzie tak źle. Wartości na termometrach jeszcze pozostawiają wiele do życzenia. Maksymalnie na termometrach na Suwalszczyźnie 18 stopni, podobnie będzie w zachodniopomorskim, najwięcej 20 stopni na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
10: A mi zależy, żeby rozdać wam 300 o poranku. Zrobimy to za chwilę, 5 po 7.

0: Oj tak, 11 minut po godzinie 7. Denzel wie, że jest piątkowy poranek, 10 minut po godzinie 7. Tak, wam gramy tu w RMF Max.
1: A widzieliście wczoraj Shakirę na otwarciu Mistrzostw Świata?
0: O mamita!
1: No mamita!
0: Hotuwa, że ho, ho, ho!
1: Co ciekawe, to było jej czwarte wielkie otwarcie, czwarty mundial, który zainaugurowała swoim występem i swoją piosenką.
0: Chcesz mi przypomnieć, że mundial odbywa się co 4 lata, a to już jest czwarta edycja mundialu.
1: Z Shakirą w roli głównej.
0: Tak,
1: policz sobie to. Szybko.
0: Nie wypada, Asia, ja ci tylko chciałem powiedzieć, że nie wypada. Nie wypada pytać kobiety o wiek, a tym bardziej nie wypada pytać, który to już jej mundial w życiu.
1: No tobie nie wypada, to
0: bo
1: prawda.
0: Może pamięta Włochy 82. Na przykład, no. Albo Brazylia 70.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: specjalnie dla tych, którzy chcieliby się w tym tygodniu zakochać. A to już piątek i strzała Amora ciągle omija ich serce.
1: Ale w weekend te strzały trochę szybciej latają, więc jest większa szansa, że akurat się w ten weekend uda.
0: W weekend nam rośnie serce, łatwiej trafić.
1: Nawet to też.
0: 21 minut po godzinie 7. Uwielbiamy o poranku tu w RMF Max wiedzieć, jak się dzisiaj czujecie.
1: No więc tam napiszcie, jak się dzisiaj czujecie. Jak można jednym, dwoma, no ale maksymalnie trzema słowami.
0: Pewnie.
1: Wrzućcie to w SMS-a i wyślijcie bez żadnych dodatkowych kosztów. 3001-3001 to jest nasz SMS-owy numer.
0: To nieprawda, że nikt nie pyta, jak się dzisiaj czujecie. RMF Max pyta. SMS-y bez żadnych dodatkowych opłat. Wyślij, żeby zagrać o 300.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
9: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy.
14: Świeże hity.
13: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
14: Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają...

0: 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
4: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
5: I po reklamie.

0: sportowo i ikonicznie w głowie ludzie mają Meksyk w pierwszym dniu mundialu, a właśnie, przepraszam, w drugim dniu mundialu.
1: Są też tacy, którzy są zmęczeni, ale kochani i to wszystko równoważy.
0: To Asi stary napisał takiego SMS-a. Cześć Maja. Siemano rano, Majeczka. Cześć. Jak się czujesz dzisiaj? Jak się dzisiaj czujesz, powiedz?
2: Ja się dzisiaj, słuchajcie, czuję niedouczona na sesję.
0: Oj, i tak zdasz, przecież wszyscy to wiedzą. Łącznie z panem rektorem. Pan rektor wie, zabawa piłkarz czy zaczyna się w RMF Max. Za chwilę usłyszysz imię, nazwisko i decydujesz, czy to piłkarz, czy coś zupełnie innego.
1: A dzisiaj w naszym meczu na murawę wybiegają reprezentacje Kanady oraz Bośni i Hercegowiny.
0: Tak jest, i na początek reprezentujący Kanadę Bombito, szybki wzwód, przepraszam, obrócił się w polu karnym obrońców przeciwnika, składa się do strzałów. Bombito, słynna bomba, Bombito!
1: Maja, czy Bombito to piłkarz, czy może baton czekoladowy?
0: Bombito!
2: Myślę, że to jest piłkarz.
0: Dobrze!
1: Kanadyjski piłkarz Bombito, okej. Okay. 300 wyobronione, Maja.
0: A teraz po stronie bośniackiej Peter Lakunoć, młody zawodnik, 19-letnia nadzieja bośniackiej kadry Lakunoć. Świat zachwyca się jego partnerką, modelką Olgą Zancić. Lakunoć, gol!
1: Lakunoć, Maja, to jest piłkarz, czy może dobranoc w języku bośniaków?
0: No.
2: Lakunoć,
0: Miałaś 300,
1: masz dwie. Ostatnia szansa, trzecie pytanie.
0: O tak, tutaj Alces Andersoni, ulubieniec kanadyjskiego selekcjonera po raz pierwszy na mundialu. Andersoni stoi przed bramkową szansą. Andersoni, jest gol!
1: Alces Andersoni, Maja, to jest piłkarz czy łoś żyjący w Kanadzie?
2: Myślisz, to musi być piłkarz.
1: No nie, bo to jest łoś.
2: No nie.
0: O tak, łoś kurde stuwa. Brawo ty.
2: Super, dzięki.
0: I piąteczka na indeksie, tak dzisiaj będzie, Majka.
2: Yeah.

0: Espresso i Sabrina Carpenter w RMF Max.
1: 22 minuty i 8.
0: Nie uwierzycie. Było Espresso, a teraz jest Milky. Trudno lepszy duet, prawda?

0: Jeszcze trochę tiri. Musimy sobie zrobić wszyscy razem, bo umowa jest prosta. Im więcej tiri, tym szybciej przyjdzie ciepłe w pogodzie.
1: Mam wrażenie, że Asia przekazuje nam jakimś kodem ważną wiadomość.
0: Tiri.
1: Ale że co, że ciepłe do nas idzie?
0: Idzie ciepłe, co prawda dopiero przyjdzie we wtorek, ale jak mu będziemy śpiewać, to może się trochę pospieszy. Za to jak już przyjdzie, to naprawdę na pełne i będą upały.
1: Inaczej trzeba zrobić, Asia. Trzeba pogadać z kurierami, którzy teraz słuchają RMF Max, bo gdyby to od tej kurierki zależało, czy we wtorek, czy szybciej przyjdzie ta przesyłka z tym ciepłym, to byśmy mieli ciepło już dzisiaj na weekend. Pozdro dla kurierów. To 19 minut i 8.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: producenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
18: I po reklamie.

0: 10 minut i godzina 8, ale to jest dobre. Martin Garrix i Ed Sheeran. A wiecie, co jest lepsze?
1: Co?
0: Lepsze jest to, co będzie miała córka Patryka.
2: Wiesz co, córka moja, 17-latka, zrobiła prawo jazdy. Obiecałem, że się dołoży do nowego auta.
1: Wow.
0: Patryk może się dokładać o 14 tysięcy bardziej, o 14 tysięcy mocniej, bo Patryk już wie, jakie to uczucie wygrać duże pieniądze w RMF Max.
2: Jestem przeszczęśliwy. Naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
1: Patryk bogatszy o 14 tysięcy z hakiem, a co byście powiedzieli na 25 tysięcy złotych?
0: Oj, mówcie tak, jest 7:51 na zegarach RMF Max. Teraz trwa najlepsza okazja tego poranka. Wyślijcie Max na 7327, wszystko po to, by wygrać łatwiej 25 tysięcy złotych.
1: Jak coś wam się ma teraz opłacać najbardziej, to właśnie się wam teraz opłaca, bo każdego Maxa, którego przyślecie pod 7327, my teraz pomnożymy razy, uwaga, 1377!
0: Wow, jaki mnożnik! Wysyłasz jednego SMS-a, a ponad 1000 losów wpada do puli, która daje szansę na 25 tysięcy złotych.
1: Łap za telefon i właśnie teraz śli hasło Max pod 7327.

0: 4 minuty i godzina 8. Zostańcie koniecznie z RMF Max. Będzie informacyjny flash.
1: Uwaga kierowcy, na Dolnym Śląsku korkuje się autostradowa obwodnica Wrocławia i będziemy wam o tym mówić we flashu.
0: No i wszystko, co trzeba wiedzieć o mundialu, także w mistrzowskim flashu sportowym. Bądźcie z nami na szczegóły.
2: Reklama.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Zaprasza Geely Polmotor Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
1: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy i do 22 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej. Skorzystaj z oferty wyprzedażowej na całą gamę samochodów dostawczych Renault z rocznika 2025 i leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
0: I po reklamie.

0: świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max hit za hitem.
0: RMF Max. Szczecin 98 i 4 FM.
2: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na flash. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. No i na początek ostrzegamy kierowców z Dolnego Śląska. Korkuje się autostradowa obwodnica Wrocławia. Na węźle Wrocław Północ doszło do kolizji ciężarówki z osobówką. IMGW tymczasem ostrzega, dziś miejscami może zagrzmieć. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Podczas wyładowań może powiać z prędkością do 65 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alerty będą aktywne od 12. Na dziś, tuż przed południem, w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku ruszy uroczysta ceremonia przyjęcia pierwszych samolotów F-35 dla polskiego wojska. F-y pokonają trasę nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Za kilkadziesiąt minut przelecą nad głowami mieszkańców Gdańska. W okolicach Westerplatte jest już nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Polecamy dziś patrzeć w górę.
3: Dzień dobry, tak jest. Warto popatrzeć dziś w niebo. Maszyny symbolicznie przywitają się z Polską i tak obniżą pułap lotu, abyście mogli, na ile to możliwe, przyjrzeć się im z ziemi. W Gdańsku nowe maszyny będziecie mogli zobaczyć około godziny 9.45.
2: Tyle od naszej reporterki i na koniec, na zamknięcie, słuchajcie, ciekawe doniesienia, bo według kardiologów oglądanie Mistrzostw Świata w piłce nożnej świetnie działa na nasz układ krążenia.
4: Zdrowe emocje, nawet mimo, że nie uczestniczymy w nich, no to jest coś fantastycznego. W ogóle nie bójmy się emocji. Przyspieszają układ krążenia, przyspieszają krążenie krwi i to jest zdrowe. No jest tylko pewien warunek, że w trakcie oglądania starajmy się spożywać zdrowe posiłki.
5: Czas meczu, jak jest bardzo stresujące, że aż zawału można dostać, to tak medycznie prawda?
4: Ale to musi być bardzo duży stres, jeszcze inne czynniki muszą być.
2: Z kardiologiem Andrzejem Bolewskim ze Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu rozmawiał nasz reporter Przemek Wałczyński, a my zapraszamy na mistrzowski flesz sportowy. A czas zadbać o solidną porcję dobrych emocji. Tuż po tym prognoza pogody.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Wielkie piłkarskie święto rozpoczęte od wczoraj. Fani piłki nożnej mają bardzo napięty grafik. W meczu otwarcia mundialu Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0.
6: Mexico ganamos, perro 2-0, vamos con todo por este mundial.
2: Słyszycie, na ulicach Meksyku świętowanie trwa w najlepsze. Korea Południowa też ma powód do radości. Pokonała Czechy 2-1, więc w Seulu głośne. Kolejny mecz, mistrzostwo 21. Kanada, Bośnia i Hercegowina w Toronto. Tymczasem kiepsko zaprezentowali się nasi siatkarze. Zaliczyli porażkę w starciu z reprezentacją Słowenii 2-3 w drugim spotkaniu Ligi Narodów. O 14.00 zmierzą się z Japonią.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Dziś czeka nas taka solidna pogodowa mieszanka. Będą burze i one mają się pojawiać między innymi na Mazowszu, na Podlasiu, na Podkarpaciu. Natomiast jeśli chodzi o resztę kraju, jest opcja na liczne rozpogodzenia, więc nie będzie tak źle. Też będą oczywiście pojawiały się ciemniejsze chmury, ale nie powinny przynieść jakichś takich solidnych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 17 do 19 stopni na przeważającym obszarze kraju do lokalnie 20 na południu i południowym zachodzie.
0: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
7: Bang, bang, bang. Tak właśnie zaczyna Wiktor Waligura. Kolejną godzinę hitów na maksa tu w RMF Max. 4 minuty po 8, 4 wejściówki do parku rozrywki. Do wygrania już niebawem.

0: wiemy, jak zrobić wam piątek w muzyce. ATB w RMF Max. 10 minut po godzinie 8. Wstawaj, nie udawaj. Tak się nazywa ten program. Wstawaj, nie udawaj. Poranek RMF Max. Tu Asia Meus, tu Irek Jakubek. Jest naprawdę fajnie, jest naprawdę dobrze. Zwłaszcza, że będzie łatwiej.
1: Będzie lepiej, bo nie trzeba już wymieniać tablic rejestracyjnych w samochodach.
0: Brawo.
1: W sytuacji, w której kupicie sobie samochód z drugiej ręki, używany, nie trzeba odkręcić tej starej tablicy, zanieść jej do urzędu i przykręcać nowej.
0: Super.
1: Zmieniły się przepisy i teraz wystarczy tylko takie oświadczenie, że tablica jest okej i jej nie będziecie zmieniać.
0: Wreszcie. Ja teraz jestem na stronie tablicarejestracyjna.pl. To jest taka strona, gdzie się zgłasza różnych kierowców po numerach rejestracyjnych. Jak macie z drugiej ręki samochód o numerze rejestracyjnym WPI9639F, tutaj piszą: busiarz wjechał na rynek w Warce mimo zakazu, niszczył kostkę brukową. Nie polecam tego numeru rejestracyjnego. WML222269. Samochód zajmuje cały chodnik, uniemożliwiając przejście pieszym, przejazd rowerowy i tak dalej, i tak dalej. A mogli normalnie inaczej. Mogli karnego nakleić na szybę i by nie było problemu.
1: Całej afery, no właśnie.
0: Byłoby problemu potem z wymianą tablic rejestracyjnych. 11 minut po godzinie 8. Jedźcie bezpiecznie. Z wami w trasie RMF Max.

0: Gen Z pokochali najnowszą wersję tego numeru. Wszystkie pokolenia łączy poranek RMF Max, 19 minut po godzinie 8.
1: Cztery wejściówki do parku rozrywki mamy dla was teraz przygotowane i bardzo chcemy wam te wejściówki rozdać.
0: Wyobraźcie sobie. Kaufland jest.
2: Już cztery kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card X.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
6: Kto zwalcza ból? Woltary! Kto?
7: Woltary! Woltary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Muzyka zawsze po pierwsze.
21: Tu się czuję hity.
20: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Słychać, nie? Że to w Meksyku. La Cucaracha! I najbardziej muzykalne gwizdki dzisiaj na Messengerze RMF Max z głosówkami, by w porannym konkursie wygrać 4 wejściówki do Energylandii. To dla naszej reprezentacji. Zbyszek, bardzo dziękujemy. Nic się nie stało.
2: Kuba?
1: W nastroju klasycznym, jak dla kibica. Anielski orszak przyjął twoje zgłoszenie, a 4 wejściówki do Energylandii w porannym konkursie wygrywa Zbyszek, wracający w takim nastroju z meczu. Chyba wygraliśmy. Na reklamach Zbyszek nagrywał i w Energylandii będzie się bawił najlepiej ze wszystkich.
0: Max. Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: W doskonałym tempie i rytmie rozkręca nam się ten piątek dzisiaj w RMF Max. Weekend dosłownie za rogiem.
1: 21 minut przed godziną 9, wakacje za 2 tygodnie.
0: To prawda.
1: A młodzież już się zaczęła nudzić.
0: Nie dziwię się.
1: Najgłośniejsza kradzież w internecie.
0: Tak. 15-latek sobie uzyskał dostęp do konta firmy.
1: Tak.
0: No i zaczął kupować. Kupił sobie słodycze, energetyki i taką dużą pluszową kapibarę.
1: Kapibarę!
0: Tak.
1: On się dopiero rozkręca. To wiesz, teraz energetyk, kapibara, czyli kupił sobie tak. Dzika sobie kupił i kapibarę sobie kupił.
0: No.
1: A kiedyś pewnie mu wystarczy na Jaguara i Mustanga.
2: Max.
1: 9:20.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Gramy.
14: Nie oceniamy.
13: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: on jest świetny. Teddy Swims w RMF Max. Jest taki fanklub Teddy'ego Swimsa. Fanklub, który chce pokolorować wszystkie jego tatuaże. I ja jestem też w tym fanklubie.
1: Jesteś jego prezesem.
0: Wiedziałam. Wiceprezesem, prezeską jesteś ty. 10 minut i godzina 9. Pani prezes coś dla was załatwiła. Od razu wam mówię, słuchajcie. Asia naprawdę zapukała do właściwych drzwi i powiedziała:
1: dajcie!
0: Zróbmy coś ekstra.
1: No i tak się stało.
0: Proszę bardzo.
1: 1450. To jest ważna liczba do zapamiętania, równie ważna jak 25 tysięcy.
0: To ja będę pamiętał 25 tysięcy i powiem wam, że o 1450 razy łatwiej wygrać 25 tysięcy złotych.
1: Ale jest jeden warunek. Trzeba się zgłosić do naszej zabawy Szyfr do wygranej właśnie teraz. Bo właśnie teraz ta super oferta, ten najbardziej opłacalny mnożnik dnia, mamy dla was przygotowany i teraz mnożymy wasze zgłoszenia.
0: Razy 1450. Jedno zgłoszenie, a 1450 szans na 25 tysięcy złotych trafia do naszej szczęśliwej puli. Grajcie, wygrywajcie wielkie pieniądze w zabawie Szyfr do wygranej.
1: Hasło Max niech leci teraz pod 7327.
0: Max 7327.

0: Reklama. Renault.
1: Renault Master. Lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy i do 22 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej. Skorzystaj z oferty wyprzedażowej na całą gamę samochodów dostawczych Renault z rocznika 2025 i leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Pol Motor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa! Już 13 czerwca w sobotę widzimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Zagrają Mortal,
7: cały skład, zobacz jak to jest.
6: Wilki. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Malborka Marek Charzewski, partner trasy Wojanek i RMF Max.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
12: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Minęła 9, to jest poranny flash w RMF Max Szczecin i lokalne newsy. Monika Kołtowska. Karol Nawrocki jest na razie jedynym światowym przywódcą, który oficjalnie potwierdził obecność na 80. urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Za ocean leci jutro. Na miejscu w Białym Domu obejrzy galę mieszanych sztuk walki, która ma uświetnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Kto jeszcze będzie na urodzinach Trumpa?
2: Miejsc dla gości przewidziano 4000. Zaproszenie ma na przykład włoska premier Giorgia Meloni, ma też argentyński prezydent Javier Milei. Oni jednak jeszcze oficjalnie nie potwierdzili przyjazdu.
1: Jak dodaje Krzysztof Berenda, zaproszenie odrzucili natomiast aktorzy Adam Sandler, Jared Leto, Jason Statham czy Dwayne Johnson.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: We fleszu ważne info od strażaków. Jak właśnie ustaliliśmy, wystąpił pożar na terenie zakładu zajmującego się recyklingiem opon przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie. Strażacy otrzymali zgłoszenie tuż około 4:30 nad ranem. Co tam się stało?
3: Zapaliła się część instalacji technologicznej. Na miejscu działania prowadzi 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, łącznie 23 strażaków. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Na miejscu nie występuje pożar w takim rozumieniu otwartego ognia. Nasze działania koncentrują się na schładzaniu instalacji.
1: Mówił rzecznik prasowy Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej, aspirant Dariusz Szacht. Krótkie info o nadchodzących zmianach. W Szczecinie planowane są zmiany tras autobusów na północnych osiedlach po uruchomieniu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Do Polic część autobusów zostanie przekształcona w połączenia wspomagające kolej, która ma stać się głównym środkiem transportu w tym rejonie. Stargard oficjalnie rozpoczął 46. Międzynarodowe Dni Hanzy. Uroczyste otwarcie odbyło się w amfiteatrze, a wydarzenie zainaugurowali przewodniczący Związku Hanzy, burmistrz Lubeki i prezydent Stargardu. Ceremonii towarzyszył koncert lokalnych artystów, a przez najbliższe dni w mieście zaplanowano kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców i gości z całej Europy. Zamiast tak zwanego Mordoru będzie hala sportowa do ćwiczeń z prawdziwego zdarzenia. To na Szczecińskim Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.
4: Studenci zawsze prosili, żeby mieć jakieś miejsce na siłownię, więc w piwnicy, bez okna, bez wentylacji, taka prowizoryczna tylko była.
1: Uczelnia wybudowała przy ulicy Dunikowskiego zupełnie nowy obiekt, a mówił dla RMF Max kierownik studium wychowania fizycznego i sportu PUM Jan Jelec. A w Szczecinie na parkingu przy ulicy Bronowickiej 41 odbędzie się bazarek lokalnych produktów. W sobotę od 8 do 12 będzie można kupić świeże jajka, sery, wędliny, kiszonki, oleje, miody, przetwory oraz sezonowe owoce, warzywa od rodzinnych gospodarstw. To tyle w skrócie o tym, co w regionie. Jeśli chodzi o pogodę, to warto mieć dzisiaj okulary przeciwsłoneczne. Za chwilę prognoza pogody dla Szczecina.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Na termometrach maksymalnie dzisiaj do 20 stopni, chociaż o poranku chłodniej, tylko 13 na termometrach. Jeśli chodzi o aurę, to na razie jest w porządku, bo mamy sporo słońca. Przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, ale przydadzą się też bluzy i kurtki, najlepiej z kapturami, bo dzisiaj w prognozie pogody też przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o nadchodzący weekend, to w sobotę 19, ale w niedzielę już tylko do 18 stopni. Mają być chmury i odrobina deszczu.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Gramy hity na maksa.
5: Pad leci, leci z prawej. Z prawej nadlatuje. I teraz tam z lewej go widać, patrz na lewo.
6: F-35, 9:45 nad Gdańskiem, 10:10 Warszawa, 10:35 nad Krakowem.
5: W imieniu obsługi naziemnej życzymy wam udanego weekendu. Asia, Irek, ciao, ciao. Daleko

0: Lubię cię jak lato, to można też powiedzieć dzisiaj do piątku. Modelki Włodarski na starcie dzisiejszego piątkowego byle do obiadu. W ogóle chciałam powiedzieć, że no mamy szczęście. A dlaczego mamy szczęście, to zdradzę pewnie za chwil. Kilka tutaj w byle do obiadu w RMF Max. Karola Kowalska, dzień dobry, do 13 sprawdzamy, co słychać w okolicy. Max.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy.
10: Znowu lecicie?
11: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: W 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
6: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
7: Hit na maksa.
8: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Mental Khalid, ich doskonałe All I Know w połowie dziewiątej w byle do obiadów RMF Max Szczecin. To najlepszy program do słuchania w pracy. Dzisiaj dużo o weekendzie, dzisiaj też sporo całkiem o wakacjach. Będzie o między innymi miejskich spacerach, o miejskich koncertach, które już w ten weekend będą się działy. Będziemy sobie mówić dzisiaj do godziny 13. Będziemy też mówić o tym, co na takiej dłuższej, w dłuższej perspektywie będzie się działo. Co nowego w ramach bulwarowej, co nowego między innymi na fajnej trasie ze Szczecina do Niemiec, o tym wszystkim między innymi do 13 w byle do obiadu.

0: Ale to pięknie leci przed weekendem. I Can't Wait, nowość od Boba Sinclaira i Kajzy, byle do obiadów RMF Max. Te wszystkie futbolowe emocje, słuchajcie, to ja bym porównała do emocji, które można mieć również w RMF Max, bo skoro nasi tam nie grają na mundialu, to przynajmniej można poczuć emocje dotyczące nas samych. Słuchajcie, za 2 godziny podrzucimy wam pierwszą cyfrę kodu do zabawy w RMF Max. No i uwaga, szyfr do wygranej brzmi... No, tego jeszcze nie wiemy, to jest wasze zadanie. Będzie go można odgadnąć już dzisiaj po południu, ale najpierw zgłoś się wchodząc na rmfmax.pl.
1: Reklama. Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
2: Jakie?
1: Bez próbowania nic nie wypala.
2: Serio?
1: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wykorzystaj

0: 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrack.pl.
1: Na termometrach maksymalnie dzisiaj do 20 stopni, chociaż o poranku chłodniej, tylko 13 na termometrach. Jeśli chodzi o aurę, to na razie jest w porządku, bo mamy sporo słońca. Przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, ale przydadzą się też bluzy i kurtki, najlepiej z kapturami, bo dzisiaj w prognozie pogody też przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o nadchodzący weekend, to w sobotę 19, ale w niedzielę już tylko do 18 stopni. Mają być chmury i odrobina deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrack.pl.
2: Hit na maksa!
3: RMF Max Szczecin.

Robin Schulz i Sun Goes Down. Pięknie to gra w Byle do obiadu w RMF Max przed godziną 10. Wcześniej jeszcze stosunkowo, ale no, kto nam zabroni już teraz ustalić, jakie mamy plany na weekend, prawda? No nikt nam tego nie zabroni, tym bardziej, że warto by sprawdzić, co tam w weekend się dzieje, żeby dostosować te plany do pogody. Póki co plan pogodowy na dzisiaj jest taki, że zdecydowanie przydadzą nam się parasole. No i zdradzę tyle, że plan pogodowy na jutro jest niestety bardzo podobny. Słońca nie zabraknie, ale parasole też na pewno się przydadzą i więcej o tym usłyszycie już za moment w najnowszej prognozie pogody RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Mix Profeska.
6: Nikt nie gra lepiej.
7: Slay!
1: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
8: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy i do 22 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej. Skorzystaj z oferty wyprzedażowej na całą gamę samochodów dostawczych Renault z rocznika 2025 i leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
14: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa. Z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
19: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Ciche Zasady.
20: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie! Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
21: I po reklamie.
1: Ten dzień dopala Max. RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
22: 10:00, czas na przedpołudniowy flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołutowska, witajcie. To nie lada gratka, nie tylko dla miłośników lotnictwa. Nad Polską przelatują dziś myśliwce F-35. To będzie ich powitanie z krajem przed 10:00. Pojawiły się nad Gdańskiem. Za 10 minut przelecą nad Warszawą o 10:35 nad Krakowem, a w drodze powrotnej do bazy w Łasku pojawią się nad Łodzią o 10:45.
0: To słoneczko nam dzisiaj tutaj zrobiło miłą niespodziankę.
7: F-35 to jest 5. generacji dobra maszyna i fajnie, że Polska je kupiła.
22: O poranku na Westerplatte przed pomnikiem obrońców Wybrzeża był Stanisław Pawłowski.
20: To jest RMF Max Szczecin.
22: I zmieniamy temat na mocno wyczekiwany. Po 23 latach przerwy pociąg osobowy ponownie pokonał trasę ze Szczecina do Polic. Jak właśnie ustaliliśmy, na razie był to przejazd testowy, ale oznacza to, że prace na budowie ostatniej linii w ramach szczecińskiej kolei metropolitalnej postępują.
21: Przejechaliśmy się do Polic po linii, która od 2002 roku nie służy przewozom osobowym, a niebawem to się zmieni. Przez długie lata to były obietnice. Dzisiaj przejechaliśmy po nowych torach, po nowej infrastrukturze i wszystko się udało. I z poziomu torów, muszę Państwu powiedzieć, wygląda ten świat inaczej, lepiej.
22: W tej chwili szacowany postęp prac wynosi około 75%, mówił Roman Walaszkowski, dyrektor Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Nie tylko do Stepnicy, Trzebieży czy Świnoujścia będzie można tego lata popłynąć tramwajem wodnym.
23: Co jest niezwykle istotne, przekraczamy granice państw, więc musimy mieć przy sobie dokument potwierdzający naszą tożsamość, bo jak wiemy, kontrole nadal są, mogą one się zdarzyć, zarówno na pokładzie jednostki, jak i już będąc na miejscu, na trasach rowerowych, także te przejścia graniczne są kontrolowane, więc nie zapominajmy kupić biletu i mieć ze sobą właśnie czy paszport, czy dowód osobisty, na podstawie którego będziemy mogli tę granicę przekroczyć.
22: Z początkiem lipca uruchomiona zostanie też kolejna trasa, tym razem na południe, aż do niemieckiego Garz, dodała Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej. I na koniec szybko o sporcie. Znamy sparing partnerów Pogoni na okres przygotowawczy.
24: Sportowcy wrócą do klubu 19 czerwca, wtedy przejdą testy medyczne i przez 3 tygodnie będą trenowali w Szczecinie. W tym czasie rozegrają 3 sparingi. Wyjazdowy z Dynamem Berlin, domowy z Chrobrem Głogów i z Zagłębiem Lubin, którego lokalizacja jeszcze nie jest znana. 10 lipca Pogoń ruszy na zgrupowanie do Austrii i tam zaplanowane są kolejne 2 sparingi. Pierwszy z najgłośniejszym przeciwnikiem, czyli 19-krotnym mistrzem Turcji Fenerbahce, a także z 5-krotnym mistrzem Austrii Sturmem Graz. Początek nowego sezonu Ekstraklasy 24 lipca.
22: Ustalił Dawid Siwek. A już za chwilę aktualna pogoda dla Szczecina. To chyba będzie pogoda na odpoczywanie w domu popołudniem, no bo niestety, ale ponuro i pochmurno, jeszcze w dodatku deszczowo. Taki piątek nam się zapowiada. Na razie nam się okulary przeciwsłoneczne nawet przydadzą w Szczecinie, bo mamy odrobinę słońca, no ale niestety po południu będzie już pochmurno, no i ma padać deszcz do 18 stopni dzisiaj. Wieje taki delikatnie chłodny wiatr. Sobota i niedziela w naszym mieście to od 16 do 19 stopni. Zero słońca, sporo chmur, no i niestety opady.
20: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
25: Wiem, pamiętam, słuchajcie, że miałam powiedzieć, dlaczego dzisiaj wszyscy mamy szczęście. No jak jeden mąż, naprawdę. No dlatego, że dzisiaj piątek, mogliśmy mieć 13, słuchajcie, jest 12, także uff. Także winę za wszystkie niepowodzenia i pechy to proszę zrzucać na kogoś innego, nie wiem, na szefa na przykład. Karola Kowalskiej, Byle do obiadu do 13, a to już wino od Gipsa.

Bez dwóch zdań. Wpada w ucho, a na weekend jak wpadnie, to mogłoby nawet zostać, bo to bardzo dobry weekendowy numer. Zokaria i Andy Dust w Byle do obiadu w RMF Max po 10. No i pomyślałam sobie, słuchajcie, że po 10 w piątek to też jest najlepsza pora, żeby zagrać coś, co zrobi nam naprawdę luźną, beztroską atmosferę przed weekendem. Tych panów dobrze znacie. Pharrell Williams i Robin Thicke to ich Blurred Lines. Dajcie głośniej, bo to jest mega hit.

0: Nasza nowa, ulubiona koleżanka w RMF Max. Olivia Rodrigo i Drop Dead po godzinie 10 w programie Bilet do obiadów RMF Max. Wakacje, słuchajcie, no dużo osób już o wakacjach rozmawia. Już nawet sporo osób, z tego co słyszałam, ma wakacje zaplanowane. I ja mam taki pomysł, że ja wam pomogę zaplanować te wakacje jeszcze bardziej, jeszcze lepiej. Nie no, nie będę przeglądała ofert wycieczek. Nie no, po prostu jestem w stanie zorganizować wam kasę, słuchajcie. A w naszej zabawie szyfry do wygranej od tej pory będę wam jeszcze to wygrywanie ułatwiać, bo od tej pory wasze zgłoszenie do finału mnożę razy 237. Ale tylko przez 10 najbliższych minut, więc proszę się pospieszyć. Nie poganiam, ale proszę się pospieszyć. Uwaga, każde pojedyncze zgłoszenie to teraz 237 szans na wejście, nie na wejście, no wchodzicie do finału, ale na wygranie w tym finale. Ale 25 tysięcy złotych. rmfmax.pl, klikaj, no i skorzystaj z pomocy. Na wakacje 25 tysięcy złotych czeka w RMF Max.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza na...
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzaniem.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
5: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/CyberRescue.
8: I po reklamie.

Pamiętajcie, że na pewno nie przeszkadza w pracy w piątek, a nawet może trochę pomaga. Save My Love od Kygo w Byle do Obiadu w RMF Max. Bibi Rexa za moment z Davidem Guettą, będą też panowie Skanks, a tymczasem w RMF Max Szczecin o powracającym kinie na Leżakach. Już niedługo, bo 25 czerwca startują pierwsze, a właściwie startuje pierwszy pokaz filmowy. I tak będzie aż do końca wakacji, aż do 3 września, co czwartek. Na szczecińskich osiedlach będzie można oglądać filmowe klasyki, kino familijne, kino akcji oraz m.in. muzyczne przeboje. Na pierwszy rzut idzie Hugo i jego wynalazek. To 25 czerwca o 22 w Parku Majowe.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć. W szczególności do tego bitu nasza nowość w RMF Max, Anima i Bad Angel.
3: Hot Bands Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa. Z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
5: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
1: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
11: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
22: I po reklamie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrac Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.
0: To chyba będzie pogoda na odpoczywanie w domu popołudniem, no bo niestety, ale ponuro i pochmurno, jeszcze w dodatku deszczowo. Taki piątek nam się zapowiada. Na razie nam się okulary przeciwsłoneczne nawet przydadzą w Szczecinie, bo mamy odrobinę słońca, no ale niestety po południu będzie już pochmurno, no i ma padać deszcz do 18 stopni dzisiaj. Wieje taki delikatnie chłodny wiatr. Sobota i niedziela w naszym mieście to od 16 do 19 stopni. Zero słońca, sporo chmur, no i niestety opady.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Car Rack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A, www.carrac.pl.

Ocean Drive, czyli ten jeden z najpopularniejszych bulwarów w Stanach Zjednoczonych i Duke Dumont w Byle do obiadów RMF Max Szczecin przed godziną 11. To teraz nie o tym, jak poruszać się na czterech kółkach, tylko jak poruszać się po wodzie. Słuchajcie, będzie można w te wakacje. Od 4 lipca zarówno mieszkańcy Szczecina, jak i turyści będą mogli korzystać z tramwaju wodnego na trasie właśnie Szczecin Niemcy. Rejs odbywać będą się w każdą sobotę i w każdą niedzielę, aż do końca wakacji, aż do 5 września. No i uwaga, bo będzie można płynąć przez przepiękne, malownicze tereny Doliny Dolnej Odry i Międzyodrza. Jeden z najcenniejszych przyrodniczych obszarów Europy Środkowej, także kto jeszcze nie widział, ręka do góry, no to widzimy się chyba na tym statku wszyscy, bo to trzeba zobaczyć w te wakacje.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju. Kaufland.

0: Wszystko mam. Kaufland.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
2: Minęła 11, czas na lokalny flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołutowska, witajcie. Zapadł kolejny ważny wyrok dotyczący kredytów frankowych. W czasie procesu sąd musi samodzielnie sprawdzić, czy bank wywiązał się ze swoich obowiązków. Tak głosi opinia rzecznika generalnego TSUE.
3: Opinia rzecznika generalnego dotyczy sytuacji, w której kredytobiorca chce unieważnienia kredytu i powołuje się na czynnik, który sprawia, że zastosowana może być sankcja darmowego kredytu. Sąd rejonowy w Białymstoku zapytał, czy sąd ma obowiązek zbadania także innych czynników. Zdaniem rzecznika tak. Na przykład bank naruszył przepisy w jednym zakresie, sąd ma obowiązek sprawdzić jeszcze w zakresie drugim, trzecim, czwartym i tak dalej.
2: Opinia rzecznika nie jest wiążąca, to jedynie wskazówka, dodaje Igor Skrzypek.
1: To jest RMF Max Szczecin.
2: Na terenie zakładu recyklingu Opon przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie doszło do pożaru części instalacji technologicznej. Strażacy koncentrują się na schładzaniu urządzeń. Nie ma już otwartego ognia. W akcji bierze udział 6 zastępów. Nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy nie są zagrożeni. Działania mają na celu obniżenie temperatury i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Służby monitorują sytuację. Krótko ważne info dla kierowców. Już jutro rano rozpocznie się remont wiaduktu nad ulicą Warcisława. W związku z pracami wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną z różnym czasem zielonego światła w zależności od pory dnia. Ruch będzie odbywał się tymczasowo jedną jezdnią pod wiaduktem, a sygnalizacja na skrzyżowaniu z ulicą Orzeszkowej przejdzie na migające światła żółte. Remont planowany jest do 31 sierpnia. A może wasze dzieciaki mają ochotę na spacer z przewodnikiem? Będzie to spacer na trasie Plac Żołnierza Polskiego, Plac Solidarności, Zamek Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego. Trasa spaceru będzie nawiązywała do 3 tras umieszczonych na mapce Szczecin dla dzieci. Studenci lepiej zadbają o formę, a to dzięki nowej hali sportowej. Hala Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PUM, wyposażona w nowy sprzęt, stanęła tuż obok kortów tenisowych i zastąpiła stare i mało komfortowe pomieszczenie wykorzystywane dotychczas jako siłownia.
4: Będą mieli zajęcia też tu i na sali, na kortach, na boisku.
2: Koszt zadania to ponad 5 milionów złotych, dodał kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PUM Jan Jelec. A we wtorek, 16 czerwca na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym imienia Wiesława Maniaka w Szczecinie odbędą się zabawy sportowe przedszkolaków. W zawodach wezmą udział dzieci z polskich i niemieckich przedszkoli w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży Euroregionu Pomerania. Mali sportowcy rywalizować będą w biegach, rzutach do celu, skokach w dal i grach zespołowych, a każda drużyna przejdzie przez wszystkie konkurencje. Wydarzenie ma promować zdrowy styl życia, integrację oraz ducha fair play, a wszystkie dzieci otrzymają medale i upominki. Impreza potrwa od 10.30 do 13.00 przy ulicy Litewskiej 20. Chciałoby się trochę pospacerować w słoneczku w sobotę i w niedzielę w Szczecinie, no ale niestety raczej na to nie będzie szansy, bo w prognozie pogody dla Szczecina mamy chmury i deszcz. W sobotę 19 stopni i przelotne opady deszczu, niskie ciśnienie. Niedziela to 16 na termometrach i tutaj przelotne opady deszczu. Dopiero delikatne ocieplenie w nadchodzącym tygodniu. W następny weekend to ma być aż 30 stopni w Szczecinie. No a na razie mamy ochłodzenie.
5: Beauty and the Beat, czyli Justin Bieber i Nicki Minaj. Ja to tu tylko zostawię, wy się dobrze bawcie, a ja po prostu zaczynam 11 w RMF Max. Nicki Minaj.

0: Sorry Puppy, czyli Topic i Becky G. Nowy numer na weekend, proszę sobie go śmiało zabrać. To jest RMF Max, to jest byle do obiadu. Kończy się rok szkolny, więc no, na dwa najbliższe miesiące mamy ulgę trochę z tematem ocen, chociaż wy dzisiaj możecie spisać się naprawdę celująco, bo to wy celujecie w to, jak wygląda szyfr i jak brzmi szyfr do walizki, w której jest 25 tysięcy złotych. A trójka to jest pierwsza szyfra cyfru do wygranej w RMF Max właśnie dzisiaj. Proszę sobie zapisać, żeby nie umknęło. Pierwsza cyfra szyfru to 3, a teraz wybieramy 7327 i na ten numer wysyłamy SMS o treści MAX. 1 za 369, a to jest wzorowa droga do finału i zabawy o 25 tysięcy złotych. Po co komu czerwone paski? Czerwony pasek nikomu jeszcze wakacji nie kupił, a 25 tysięcy złotych i już tak. Więc zagraj o nie w RMF MAX, śląc hasło MAX SMS-em na 7327.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. We'll be right back.

0: historii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3 produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3.

Ten kolega w pracy to jest obowiązkowy kolega w pracy. Po prostu musi być, żeby to było dobre przedpołudnie. Somber i jego Back to Friends w Byle do Obiadu w RMF Max Szczecin zagrało w połowie 11:00, a pod koniec czerwca, słuchajcie, na Łasztownie wraca cykl weekendowych wydarzeń bulwarowe, znamy je doskonale. No i będzie masa atrakcji, słuchajcie. Oprócz tego, że dla dzieciaków sporo fajnych rzeczy, to uwaga, będzie Matcha Rave nad Odrą 28 czerwca, 26 lipca i na zakończenie wakacji 30 sierpnia, potem 6 września będzie dużo fajnej muzy, będzie DJ, no i oczywiście będzie Matcha i lato nad Odrą. Zapiszcie te daty.

0: do zagrania i przy ognisku, i przy grillu, i na imprezie. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It w połowie godziny 11, w byle do obiadu w RMF Max. Za chwilę będzie równie fajnie, bo John Newman się pojawi, ja uwielbiam jego Love Me Again, dalej jest naprawdę gorącą nutą. Wcześniej prognoza pogody RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Jak zakupy nie tylko

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Szczecin 98,4 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrag Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.
13: Chciałoby się trochę pospacerować w słoneczku w sobotę i w niedzielę w Szczecinie, no ale niestety raczej na to nie będzie szansy, bo w prognozie pogody dla Szczecina mamy chmury i deszcz. W sobotę 19 stopni, przelotne opady deszczu, niskie ciśnienie. Niedziela to 16 na termometrach i tutaj przelotne opady deszczu. Dopiero delikatne ocieplenie w nadchodzącym tygodniu. W następnym weekend to ma być aż 30 stopni w Szczecinie. No, a na razie mamy ochłodzenie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrag Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.
10: RMF Max.
11: RMF Max Szczecin.
14: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Gramy hity na maxa, Swedish House Mafia z nami przed południem. Za chwilę MGK, Wiz Khalifa, numer Girl Next Door, potem jeszcze Ariana Grande się pojawia, to wszystko przed południem. Po południu z kolei będziemy sobie sprawdzać, co w weekend, co sportowo się dzieje w weekend, co muzycznie się dzieje w weekend i na co sobie warto zarezerwować czas. Krótko mówiąc, sprzątanie okej, zakupy okej, no zadań szkolnych to już specjalnie nie trzeba odrabiać w weekend raczej, więc będzie może ten czas spędzić na przyjemnościach. Co to za przyjemność? O tym już za parę chwil, bo tuż po południu usłyszycie tutaj w Byle do Obiadów RMF Max. RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
2: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił.
3: Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
4: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
1: Bratnie dusze. Haj Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
13: Mi fan.
1: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
14: Minęło południe, to są informacje w skrócie. Monika Kołtowska, zaczynamy Flash. Dziś znowu czekają nas burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia, które zaczynają obowiązywać właśnie teraz i tak będzie do 20. Ostrzeżenia dotyczą województwa lubelskiego oraz części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Podczas burz może intensywnie padać. Możliwy jest również silny wiatr, a lokalnie może także spaść grad. Polska dostała kolejne wezwanie do zapłaty w sprawie niewykorzystanych i nieodebranych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. Tym razem chodzi o 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy z amerykańskim koncernem. Polska odmówiła zapłaty, wysłała notę dyplomatyczną w tej sprawie.
1: To jest RMF Max Szczecin.
14: Po 23 latach przerwy pociąg osobowy ponownie pokonał trasę ze Szczecina do Polic. Mówi krótko na antenie RMF Max Roman Walaszkowski, dyrektor Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
15: Na dzisiaj szacujemy, że wykonanie tego
13: odcinka 23-kilometrowego jest gdzieś na poziomie 75%. Została nam ostatnia prosta. Zostały do ukończenia automatyka, systemy sterowania, no i część jeszcze tej infrastruktury, krótki odcinek torów i dokończenie tej infrastruktury przystankowej.
14: Trwają jeszcze prace torowe, budowlane i te związane ze wdrażaniem nowego systemu zarządzania ruchem. Według najnowszych informacji SKM na trasie między Szczecinem a Policami powinna rozpocząć regularne kursy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jeśli wybieracie się w najbliższym czasie do Niemiec autostradą A6, dajcie głośniej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada możliwe utrudnienia za Kołbaskowem tuż przed granicą państwa.
15: Te utrudnienia związane są z budową wiaduktu niedaleko polsko-niemieckiej granicy. W tym miejscu ruch obecnie odbywa się jedną jezdnią w obu kierunkach. Wybudowano tam już podpory nowej konstrukcji, ale dodatkowo od dziś do soboty montowane będą prefabrykowane belki, które staną się podstawą nowej drogi biegnącej nad autostradą. I będą one montowane bezpośrednio nad jezdnią i z tego właśnie powodu na czas ustawiania kolejnych elementów ruch na A6 będzie kilkukrotnie wstrzymywany na około 10 minut. Takich krótkich przerw w ciągu dnia może być kilka, a ten etap prac, powtórzę, potrwa do soboty.
14: Informował Dawid Siwek. Nowe Centrum Egzaminów Testowych PUM otwarte. Więcej o tym w skrócie mówi rektor PUM profesor Leszek Domański.
16: Patrząc na mnogość studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ponad 5 tysięcy osób, mamy co robić. Studenci mają godne warunki, aby sprzedać swoją wiedzę.
15: Czyli lek będzie na przykład się odbywał tutaj, czy trzeba będzie nadal go prowadzić gdzieś na zewnątrz?
16: Lekarski egzamin końcowy jest egzaminem centralnym, zewnętrznym.
14: Tyle w pigułce o tym, co w Szczecinie, a za moment aktualna pogoda. Jeśli mieliście w planach bieganie, spacerowanie w ten weekend w Szczecinie, to niestety, ale ma nie być pogody. Ma być pochmurno, ponuro i deszczowo. Przydadzą nam się kalosze, parasole, jakieś bluzy z kapturami. To będzie taki must have na nadchodzący weekend. Dzisiaj 19 na termometrach, opady deszczu, chociaż momentami pojawia się słońce, więc i okularki przeciwsłoneczne można mieć ze sobą. Sobota to 19 na termometrach, tutaj sporo chmur i deszczu, a w niedzielę tylko 16.
17: Są takie okazje, które, słuchajcie, trzeba naprawdę mocno podkreślić i taką okazją jest na przykład początek weekendu albo przynajmniej zbliżające się przedweekendowe popołudnie. I to się właśnie dzieje teraz. Dlatego w piątek po południu już po 12 gramy wam hity na maksa. Morandi i Angels to już za moment, wcześniej Iben, a w międzyczasie jeszcze pojawi się męskie granie orkiestra.

0: Dub Dogs w RMF Max. Co to jest za numer? Wow. How does it feel? Wbele do obiadu. W kalendarzu dzisiaj dzień stylisty paznokci. Wszystkiego najlepszego. Drogie, pewnie przede wszystkim dziewczyny, ale też są tacy panowie. No i tak sobie teraz myślę, dziewczyny, ile to by było fajnych paznokci za 25 tysięcy złotych? Albo jak można by doposażyć sobie studio, gabinet, mani, pedi za tyle pieniędzy? Zgłoś się już teraz po tą kasę. rmfmax.pl. Tutaj czekam na twoje zgłoszenia. Po południu 25 tysięcy złotych. Może być twoje na przyjemności. rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
2: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko...

0: prosto do domu.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
0: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów, 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: i po reklamie.
1: Rządzimy hitami od zawsze.
2: Tak się gra.
1: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Piątek brzmi naprawdę dobrze. Locality Dive Into Me w programie Byle do obiadu w RMF Max Szczecin. Nie wiem, czy wiecie, ale trwają nadal miejskie spacery w Szczecinie. Można zwiedzać okolice, można się poczuć jak turysta we własnym mieście. Dzisiaj o godzinie 17:00 doskonała okazja, żeby odkryć muzyczne zaułki Szczecina. Kultura muzyczna w dawnym Szczecinie. Taki spacer dzisiaj o godzinie 17:00 jest zaplanowany. Wyjście, start spod Centrum Informacji Turystycznej na Placu Żołnierza Polskiego 20. Początek o godzinie 17:00, więc prosto z pracy można iść na spacer i to nie byle jaki.

0: Telefon. Reklama.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Szczecin 98,4 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.
19: Jeśli mieliście w planach bieganie, spacerowanie w ten weekend w Szczecinie, to niestety, ale ma nie być pogody. Ma być pochmurno, ponuro i deszczowo. Przydadzą nam się kalosze, parasole, jakieś bluzy z kapturami. To będzie taki must have na nadchodzący weekend. Dzisiaj 19 na termometrach, opady deszczu, chociaż momentami pojawia się słońce, więc i okularki przeciwsłoneczne można mieć ze sobą. Sobota to 19 na termometrach, tutaj sporo chmur i deszczu, a w niedzielę tylko 16.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.

0: Muzyczne wspomnienie. Sean Paul, Kesha Cole, Give It Up To Me. Wbiorę do obiadów RMF Max Szczecin przed godziną 13. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Na dowód, bardzo proszę, za chwilę między innymi Dawida Podsiadło i to tego najnowszego wam zagram, bo będzie numer na błysk. A tymczasem o nowości, chociaż no już to znamy, bo przed nami kolejna edycja Nocy Kupały w Parku Historycznym w Szczecinie. Tegoroczna edycja zaplanowana jest na sobotę i na niedzielę. Pogoda taka sobie na Noc Kupały, ale dla odważnych jak najbardziej warsztaty, między innymi plecenia wianków, będzie też pochód nad rzekę i będzie spławianie tych wianków na wodzie. Krótko mówiąc, to będzie po prostu noc, podczas której będzie można poczuć kulturę mieszkańców takiej wczesno-średniowiecznej Europy, także plan na sobotę jest całkiem przyjemny.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A bardzo przyjemny jest nowy numer od Dawida Podsiadło. Na błysk. Jeśli jeszcze go nie słyszeliście, polecam dać głośniej, bo naprawdę można się zakochać. Karola Kowalska, dzięki za dzisiaj, no i pozdrowienia dla tych, którzy jadą na koncert Dawida w ten weekend. Dobrej soboty, dobrej niedzieli, do poniedziałku.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: City na maksa.
9: Szczecin 98,4 FM.
11: 13 wybiła. Monika Kołtowska, to jest popołudniowy flash w RMF Max Szczecin i krótkie informacje. Dobra wiadomość, w popołudniowym flashu dla pacjentów za tydzień jedną e-receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Takie ułatwienie zapowiada Ministerstwo Zdrowia.
12: Wyobraźmy sobie, że dostajemy receptę na leki, których zapas ma nam wystarczyć na pół roku. Dzisiaj wszystkie opakowania musimy odebrać w jednej aptece, a po zmianie będzie można zgłaszać się na przykład po 2 miesiącach do kolejnej, innej apteki, na przykład tam, gdzie będziemy w czasie wakacji. Od dzisiaj właściciele aptek mogą zgłaszać się do tego nowego, dobrowolnego programu. W przyszłym tygodniu gotowa ma być mapa miejsc, na której pacjenci sprawdzą, gdzie można skorzystać z tego rozwiązania.
11: Tyle Michał Dobrołowicz.
9: To jest RMF Max Szczecin.
11: Uwaga dziś na burze i opady deszczu. Więcej sprawdzonej prognozy pogody dla Szczecina tuż po fleszu. Na ponad 2 miesiące utrudnień na Niebuszewie muszą być gotowi kierowcy. Jutro startuje remont wiaduktu kolejowego nad ulicą Warcisława. Zła wiadomość jest taka, że ruch nie będzie odbywał się tam jak do tej pory, ale jest też dobra wiadomość. Przejazd nie będzie tam zupełnie zablokowany.
13: Remont wiaduktu jest częścią dużej inwestycji, związanej oczywiście ze szczecińską koleją metropolitalną. Od jutra kierowcy pojadą tam wahadłowo jedną jezdnią, a ruchem będzie sterowała sygnalizacja świetlna. Aby usprawnić płynność jazdy i zminimalizować korki, od północy do południa dłuższe zielone będzie dla jadących w kierunku centrum. Od południa do północy z kolei więcej czasu będą mieli jadący w stronę ulicy Przyjaciół Żołnierza. Dodatkowo sygnalizacja na skrzyżowaniu Warcisława i Orzeszkowej zostanie wyłączona. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do końca wakacji.
11: Ustalił właśnie reporter RMF Max Dawid Siwek. Od 18 czerwca fajny festiwal w Szczecinie to festiwal sztuk uchóru w 13 muzach. Więcej w skrócie o tym Janusz Mateusz Janiszewski z pracowni teatralnej.
0: Młodzież chce robić teatr. To jest najpiękniejsza rzecz, która może się nam jako instruktorom przydarzyć, że nie muszą zmuszać, nie muszą jakby specjalnie inspirować i zachęcać, ale po prostu ta sama młodzież, która tutaj przychodzi już od 4-5 lat do Domu Kultury 13 Most, pod moim kierunkiem w pracowni teatralnej Teatru Chóru wypracowuje swoje własne spektakle.
11: A wstęp jest wolny. I na koniec gratka dla tych, co uwielbiają podróżować. Nie tylko do Stepnicy, Trzebieży czy Świnoujścia będzie można tego lata popłynąć tramwajem wodnym. Z początkiem lipca uruchomiona zostanie też kolejna trasa, tym razem na południe aż do niemieckiego Garz.
10: Tramwaj wyrusza ze Szczecina i będzie płynął do niemieckich miejscowości Garz i z przystankiem dosłownie kilkunastominutowym w Meszerin. W Garz mamy nieco dłuższy postój, około dwugodzinny. Można sobie tam zjeść coś, pójść zwiedzić miasteczko, czy też przejechać się rowerem, bo na pokład tramwaju można także rower ze sobą zabrać i później wrócić do Szczecina również drogą wodną.
11: Dodała Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. Z RMF Max jesteście na bieżąco. A może w nadchodzący weekend warto po prostu sobie pochillować, poodpoczywać gdzieś tam w zaciszu domowym. Pogoda nie będzie zachęcała do tego, żeby w ogóle wychodzić. Na termometrach w sobotę 19 stopni, ma być ponuro, pochmurno i deszczowo. Niedziela to 16 na termometrach, więc nadchodzi naprawdę niezłe ochłodzenie. Kolejny tydzień to będzie taki trochę w kratkę. Pierwsza połowa chłodna, a kolejny weekend to 30 stopni.
14: Puk, puk. Kto tam? Zostałam weekend?
15: Wiem, za chwilkę będzie. W piątek minęła już 13. Ania Wojtkowiak, witajcie. 4 pory roku w głośnikach i mnóstwo przyjemności do 17.

0: 3-minutowy zabieg relaksacyjny Teddy Swims nam zafundował Mr. Know-It-All w RMF Max. A teraz czas na szybki zabieg liftingujący wasz portfel, czy raczej stan konta. No bo umówmy się, 25 tysięcy złotych włożyć do portfela, to w dzisiejszym świecie jest absolutne szaleństwo. Ale my właśnie też oszaleliśmy i chcemy wam jeszcze przed weekendem rozdać 25 tysięcy. Przedwczoraj Patryk wyciągnął ponad 14, wczoraj 500 złotych, bo nie udało się odgadnąć szyfru, no ale dzisiaj 25 do wyciągnięcia i teraz uwaga, co najlepsze, wyciągajcie też telefon, bowiem mamy właśnie rundę bonusową i 299 razy. Pomnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy. To jest właśnie taki szybki strzał, a potem szybki booster dla waszego stanu konta. 7327, na ten numer wysyłacie hasło MAX do wyciągnięcia po 14 25 tysięcy na wakacje, może właśnie na jakiś szybki lifting. No, albo samochodu, albo cery, na wszystko powinno wystarczyć. 7327, SMS o treści MAX, działajcie. Max. Zgłoszenia mnożymy tylko przez 10 minut. 7327, hasło Max.
1: Reklama.
2: Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
3: Jakie?
2: Bez próbowania nic nie wypala.
3: Serio?
2: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
4: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to w Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
16: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
19: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
20: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
21: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: I po reklamie.
7: Tu jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Szczecin 98,4 FM.

Na końcu tego dnia roboczego jeszcze łatwiej łapie się ten vibe. Sąb 12 to 12 w RMF Max. No, tymczasem okazuje się, że właśnie przez 12 godzin czasami niektórzy scrollują. Są najnowsze badania, słuchajcie, scrollowanie podczas reklam. Nawet jeżeli oglądamy telewizję, to okazuje się, że w trakcie reklam ludzie jednak już niechętnie je oglądają, więc reklamodawcy mają problem, ponieważ jednak przełączamy się na telefony. Ja tak sobie pomyślałam, reklamodawcy mają problem, serio? Kiedyś to się szło zrobić sobie kanapkę albo herbatę, albo coś ugotować. No, także pomyślmy o producentach herbaty i innych produktów spożywczych.

0: Letnia bryza wyczuwalna jest w tym utworze natychmiast. Lubię cię jak lato. No tylko pytanie, jakie lato? Na razie pragnę przypomnieć, my wciąż mamy wiosnę, kalendarzową przynajmniej, także sprawdźmy może jeszcze, jak ta wiosna nam się będzie układać. Już za momencik prognoza pogody, a tuż po niej Ed Sheeran. Nigdzie nie odchodźcie. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
10: I po reklamie.
5: Tu się łapie flow.
10: Made my day.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrack.pl.
14: A może w nadchodzący weekend warto po prostu sobie pochillować, poodpoczywać gdzieś tam w zaciszu domowym. Pogoda nie będzie zachęcała do tego, żeby w ogóle wychodzić na termometrach w sobotę. 19 stopni, ma być ponuro, pochmurno i deszczowo. Niedziela to 16 na termometrach, więc nadchodzi naprawdę niezłe ochłodzenie. Kolejny tydzień to będzie taki trochę w kratkę. Pierwsza połowa chłodna, a kolejny weekend to 30 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrack.pl.
10: RMF Max.
5: RMF Max Szczecin.

podkręcają tempo Rose i Bruno Mars, Apathé w RMF Max. Natomiast podkręciła też śrubę Agencja Transportu w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o połączenie między Penn Station na Manhattanie a stadionem. Bilet powrotny miał pierwotnie kosztować $150, chociaż normalnie kosztuje $12.90. Pojawiła się fala wielkiego oburzenia, naciski polityczne, no i uwaga, po pozyskaniu sponsorów cenę obniżono do $98. Normalnie, zaznaczam, kosztuje $12.90 taki bilet. No więc ośmiokrotna przebitka, ale wiecie co, tak sobie pomyślałam, wstawanie w nocy i oglądanie meczy też kosztuje.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: I po reklamie.
1: Najlepiej zmiksowana playlista.
16: Say no more.
1: RMF Max. Szczecin 98 i 4 FM.
17: 14 na zegarach, czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Zapraszam. Mamy połowę czerwca, a w najwyższych partiach Tatr spadł dziś śnieg. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do zera. Opady mają być jednak przelotne i nie utworzą trwałej pokrywy śnieżnej. Ośnieżą tylko szczyty gór. A jeśli w weekend wybieracie się w Tatry autem, to sprawdziliśmy, ile będzie Was kosztować podróż. Będzie drożej niż dzisiaj. Od jutra cena maksymalna za litr 95 to 6 zł i 4 grosze. W przypadku diesla cena również w górę o 3 grosze. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6 zł i 40 groszy.
1: To jest RMF Max Szczecin.
17: Szczecińska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Adamowi B. za śmiertelne ugodzenie nożem innego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w mieszkaniu w Szczecinie, gdzie obaj pili alkohol i zaczęli się kłócić. 37-latek ranił współpracownika w klatkę piersiową, a poszkodowany zmarł. Adam B. był wcześniej karany i nie przyznał się do zarzutów, zasłaniając się niepamięcią. Grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia. Jest więcej zachorowań na WZW typu A, alarmują szczecińscy specjaliści. Liczba zachorowań mocno wzrosła.
15: Mamy wzrost zachorowań, ponieważ tylko w tym roku do końca maja odnotowaliśmy praktycznie 100% taki wzrost, bo zarejestrowaliśmy już 50 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A, natomiast przez cały ubiegły rok tych zachorowań było tylko 26. Jest to tendencja ogólnopolska i poza drogą pokarmową. Warto wspomnieć o drodze kontaktów seksualnych, ponieważ również ta jednostka chorobowa szerzy się tą drogą.
17: Dodała Renata Opiela z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Na szczecińskiej Różance zaplanowano weekend pełen atrakcji z darmowym wstępem. W sobotę 13 czerwca od godziny 12 do 15 odbędą się rodzinne warsztaty literackie Róża wyczytana, poświęcone motywowi róży w literaturze i poezji. Pierwsze przejazdy na trasie szczecińskiej kolei metropolitalnej zaplanowano na pierwszy kwartał 2027 roku. Trasa połączy Police, Szczecin i inne przystanki w regionie. To ostateczna zapowiedź startu SKM-ki, która ma poprawić komunikację w aglomeracji szczecińskiej. Inwestycja ma usprawnić codzienne podróże mieszkańców i zwiększyć dostępność transportu publicznego. Wróciła akcja Krzesełko dla seniora. Pomysł jest prosty, chodzi o to, by seniorzy mogli odpocząć podczas codziennych spraw i spacerów.
16: Zachęcamy podmioty z przeróżnych części Szczecina do tego, by dołączyły do tej, myślę, jak najbardziej cennej akcji.
18: A nie jest tak, że miasto nie chce stawiać ławeczek na swój koszt i prosi firmy, instytucje, żeby takie krzesełka wystawiły same?
16: Myślę, że jest to nie tyle, co wyręczenie i jakby zastąpienie obowiązków miasta, tylko rozbudowanie tej bazy miejsc.
17: Mówiła Marta Kufel z Urzędu Miasta. Aktualna prognoza pogody już teraz w RMF Max. No i w Szczecinie mamy taką pogodę trochę nie za bardzo. Na termometrach do 19 stopni, chłodny wiatr, momentami niskie ciśnienie. To wpływa na nasz nastrój. Możecie być odrobinę senni i to całkowicie normalne. Ponuro, pochmurno dzisiaj i deszczowo. Jeśli chodzi o weekend, niedziela to będzie 16 na termometrach. Niska temperatura, chłodno, wietrznie i deszczowo, a w sobotę 19 stopni, ale też deszczowo.
19: Powoli trzeba się przygotowywać do weekendowego chillu, zatem bierzemy powietrze w płuca, Kygo, Save My Love, za chwileczkę Bledka i dwa dni. Ania Wojtkowiak, cześć!

0: tragiczna i zarazem romantyczna The Fate of Ophelia w RMF Max. Ale to mnie dzisiaj zaskoczyło. Wyobraźcie sobie, że w Polsce przybywa w rekordowym tempie miliarderów dolarowych. W najszybszym tempie w całej Europie, a w skali całego świata jesteśmy na drugim miejscu. Jak to możliwe? Zadaję sobie to pytanie, ale za chwilę znam już odpowiedź. No jakbyś wiedziała, jak to się robi, Ania, to byś pewnie mogła wszystkim opowiedzieć. A tak, powiem, za chwilkę jest szansa wzbogacić się w RMF Max o 25 tysięcy. Nigdzie nie odchodźcie. RMF Max.
1: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: tylko 9,99 za kilogram, a ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Ciu.

0: całej rodziny. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Uwaga, Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: to jest ten dobry klubowy beat, który powoduje, że człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy, na ile go jeszcze fizycznie stać. Another 54 Ultra i Talk to You w RMF Max. No, stać was będzie na zdecydowanie więcej, bo już teraz czas na finał zabawy o 25 tysięcy złotych.
1: Sponsorem programu Szyfry do Wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: To jest ten przyjemny moment, kiedy wybieramy numer telefonu do dzisiejszego finalisty. No i zobaczymy, ile pieniędzy dzisiaj uda się wyjąć z naszej walizki. Oczywiście można wyjąć nawet 25 tysięcy złotych. Numer telefonu już został wybrany. Teraz tylko najważniejsze, żeby oczywiście na początek odebrać. Czekamy maksymalnie 6 sygnałów, pozwolę sobie powiedzieć. To był trzeci. Zazwyczaj tak po dwóch ktoś się orientuje, że coś wibruje w kieszeni. Czwarty. Ale no mam nadzieję, że już do szóstego nie dojdzie, czyli teraz. No weźcie, tak nie róbcie. No najpierw się człowiek zgłasza do zabawy, a potem nie odbiera połączenia. A mówiłam, a zapowiadałam, że będą pieniądze do wygrania. Stówka dzisiaj tylko leci do tej osoby, która niestety, ale nie odebrała dziś telefonu. Może to i lepiej, może lepiej po weekendzie wygrać 25 tysięcy, bo tak to by jeszcze poszło na głupoty. Więc pamiętajcie, przed weekendem już można się zgłosić po to, żeby po weekendzie nadrobić ewentualne braki w portfelu. Albo po prostu, no umówmy się, za 25 tysięcy zaprojektować jeszcze wiele innych przyjemności. Wskakujcie na rmfmax.pl po szczegóły, tam możecie wejść do naszej zabawy, złapać i losy, i bonusy. Walizkę z pieniędzmi rozszyfrowujemy znowu w poniedziałek.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
2: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił.
3: Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
4: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
1: Bratnie dusze. Haj Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mix Profeska.
10: Nikt nie gra lepiej.
11: Slay.
1: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
7: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości. Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
12: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy CarRack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.
15: Aktualna prognoza pogody już teraz w RMF Max. No i w Szczecinie mamy taką pogodę trochę nie za bardzo. Na termometrach do 19 stopni, chłodny wiatr, momentami niskie ciśnienie. To wpływa na nasz nastrój. Możecie być odrobinę senni i to całkowicie normalne. Ponuro, pochmurno dzisiaj i deszczowo. Jeśli chodzi o weekend, niedziela to będzie 16 na termometrach. Niska temperatura, chłodno, wietrznie i deszczowo, a w sobotę 19 stopni, ale też deszczowo.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy CarRack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.

Alok, Ziba, Portugal The Man. Robi się coraz milej, im bliżej jesteśmy weekendu. Dive into the ocean. Na chwilę was za ten ocean zabiorę, bowiem no, to jest dowód na to, że nowa technologia naprawdę może ułatwić życie i pomóc stanąć w prawdzie też. Nie zawsze nas oszukuje. Popularny twitchowy streamer I'm Not Kenneth właśnie ujawnił, że po 2 latach związku jego partnerka go zdradza. Ona też jest streamerką. Zaczęła mu się kobieta chować w łazience i w końcu się zorientował, że coś długo. Twierdziła, że rozmawia z kuzynem. A w łazience miał kuwetę super nowoczesną, która ma kamerkę. I on się zalogował do tej kamerki i tam ją nakrył na tej zdradzie. Moi drodzy, jak się ogarnia kuwetę w XXI wieku? Właśnie tak. My tu tymczasem zajmiemy się teraz ogarnianiem przygotowań do weekendu. Już za momencik, wbrew temu, co teraz zaśpiewa Dawid Podsiadło. 15.

0: Reklama.
1: Renault. Renault Master. Lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy i do 22 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej. Skorzystaj z oferty wyprzedażowej na całą gamę samochodów dostawczych Renault z rocznika 2025 i leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Pol Motor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowit. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: I po reklamie.
14: Rozkręć swój dobry vibe.
15: Klasa.
14: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
16: 15 na zegarach, czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Polskie siły zbrojne przechodzą rewolucję i nie dotyczy to tylko sił powietrznych, mówił w Łasku podczas ceremonii przyjęcia samolotów F-35 wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest strategiczne posunięcie, budowa największej armii w Europie do 2030 roku, dodał.
17: Te plany modernizacji, transformacji, żeby zbudować zarówno 300-tysięczną armię, jak i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości, czyli armię 500 tysięcy.
16: Służą temu wielkie kontrakty w ramach SAFE, mówił szef MON.
14: To jest RMF Max Szczecin.
16: Klasyka kina na ekranie klubu Delta, czyli na wschód od Edenu, z Jamesem Deanem w roli głównej. Za kreację Wiecznego Buntownika aktor ten został nominowany do Oscara. To najpiękniejsza rola w skromnym dorobku przedwcześnie zmarłego aktora, który w połowie lat 50. doprowadził do przełomu w aktorstwie filmowym. I właśnie ta propozycja do obejrzenia już w weekend. Dotychczasowy system nawigacyjny ILS z pierwszej kategorii podniesiono do kategorii drugiej. Tak jest na lotnisku Szczecin-Goleniów. Oznacza to, że piloci będą mogli wylądować tu nawet w przypadku gęstej mgły i bardzo niskiej podstawy chmur.
18: Ten główny, najważniejszy formalnie, mam wrażenie, etap, czyli certyfikat, jest.
19: Jest certyfikat. Dobudowaliśmy system świetnych pomocy nawigacyjnych do istniejącego od 2015 roku ILS-a. Wprowadziliśmy procedury zarządzania na lotnisku, które umożliwiają podniesienie kategorii drogi startowej. Te parametry, które zostały wprowadzone, dają praktycznie pewność realizacji operacji. Mniej odwołań, bardziej stabilną siatkę połączeń, pewność powrotu, pewność wylotu.
16: Dodał prezes portu lotniczego Szczecin-Goleniów Maciej Dziadosz. Port lotniczy otrzymał już stosowne certyfikaty. Nowe oznakowanie już działa, choć operacyjnie zostanie wprowadzone w pierwszych dniach sierpnia. W weekend możecie też wybrać się na szczecińskie spacery miejskie z przewodnikiem. Na fasadach możemy zobaczyć bogów, ludzi i zwierzęta, a także mnóstwo symboli. Na spacerze zobaczycie najciekawsze z detali i poznacie ich znaczenia i przesłania, nie zawsze już czytelne dla współczesnych mieszkańców. W willi przy Wojska Polskiego w Szczecinie powstanie wspólny dom hospicyjny, a nasz reporter przyjrzał się tej inwestycji.

0: Olivia Rodrigo tak dmucha w nasze piątkowe skrzydła. Podobno cała jej płyta w ogóle kipi takimi przyjemnościami. Tego jeszcze nie sprawdziłam, ale za to sprawdziłam, co mówią styliści o mundialowych koszulkach. I tutaj także są już liderzy, którzy wychodzą na prowadzenie. Zaraz szczegóły. Max.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
7: Zaprasza Geely Polmotor Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
18: I po reklamie.
19: Let's go.
20: Don't kill my vibe.
19: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: włoskim romantyzmem. Damiano David w RMF Max. Ale włoskiej koszulki, choć Włosi słyną z dobrego designu, nie ma wśród tych najbardziej docenianych przez stylistów. Mowa oczywiście o koszulkach mundialowych. Na pierwszym miejscu na razie najbardziej doceniana jest wyjazdowa koszulka Japonii. A że jest totalny szał na koszulki piłkarskie, no to myślę, że to jest świetny prezent dla niej i dla niego. Co tam więcej o mundialu? Za chwileczkę sprawdzamy w naszym specjalnym serwisie. Zostańcie.
1: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flesz sportowy. A zaczynam od Chin. Polscy siatkarze grają tam swój trzeci mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni wygrali z Kubą, a przegrali ze Słowenią. Dziś w spotkaniu z Japonią Polacy przegrali pierwszego seta, drugiego wygrali. Trwa zacięty set numer 3. On powoli się kończy. Japonia prowadzi 2 punktami. A teraz piłkarski mundial 2026. Za nami pierwsze 2 spotkania w grupie A, w których Meksyk 2-0 pokonał reprezentację RPA, a Korea Południowa 2-1 Czechów. Dzisiaj pierwsze starcie w grupie B o 21:00. Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Jutro o 3:00 nad ranem czasu polskiego USA zagra z Paragwajem, a o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią.

0: Ach, ten gorący południowy temperament. Becky G i Topic w RMF Max. Sorry, Papi. No właśnie, na papisie trzeba uważać, jak się z nimi wychodzi na spacer. Kleszcze już szaleją w lasach, ale okazuje się, że nie szaleją wcale równo za wszystkimi. Kleszcze potrafią robić swój casting na najsmaczniejszego człowieka. Kto powinien na nie najbardziej uważać? O tym zaraz, a wcześniej jeszcze prognoza pogody.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
16: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
21: I po reklamie.
22: Wpadaj. Zostań.
23: Hello.
22: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
0: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i okazuje się, że ta aura pogodowa nie zachęca do tego, żeby gdzieś w ogóle wychodzić. Chyba, że z parasolką albo w kaloszach, bo dzisiaj w prognozie sporo deszczu dla Szczecina, no i chmur. Więc ta aura jest niekorzystna, z niskim ciśnieniem do 19 stopni maksymalnie. Sobota to też 19 na termometrach, sporo chmur i deszczu. No a jeśli chodzi o niedzielę, no to tutaj macie 16, no i chłodno będzie. Naprawdę nie będzie zachęcała ta pogoda do tego, żeby wychodzić.

Gdzie jest to miejsce, o którym śpiewał Vito Bambino i Fukaj? Jadę tam na weekend. Zabiorę cię tam za nami w RMF Max. A teraz szczegóły. Który człowiek najbardziej smakuje kleszczowi? Czescy naukowcy zabrali się za analizę. Wyniki są jednoznaczne. Człowieka z grupą krwi A wybierze 36% kleszczy. Człowieka z grupą krwi 0 wybierze 32% kleszczy. 17% kleszczy wybierze człowieka z grupą AB, no i najmniej, bo tylko 15% wybierze tego, który jest B. No, grupę B ma. Chociaż takim B dla kleszcza to akurat ja też bym chciała być. A myślicie, że Bibi Rexa jest Bibi Rexą, bo też ma grupę krwi B? David Guetta razem z nią teraz i nowość w RMF Max.

0: Genie. Największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik, a w Genie kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
1: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny. Terry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. terry.polmotor.pl.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: I po reklamie.
7: I hity pod same drzwi.
8: For free.
7: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
9: 16 na zegarach, czas na popołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. Rząd wstrzymuje pracę nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych. Jednym z powodów jest wysoka stopa bezrobocia. To z kolei zamyka drogę, by przyspieszyć procedury związane z wydawaniem wiz dla cudzoziemców, którzy w takich zawodach chcieliby pracować w Polsce. O to starali się przede wszystkim właściciele firm transportowych, którzy skarżą się, że trudno znaleźć chętnych do pracy.
10: Nam potrzeba kilkadziesiąt tysięcy kierowców. To nie o to chodzi, że my chcemy zmienić, obniżyć kryteria. My mówimy, żeby w ramach tych kryteriów, jakie są, po prostu zarządzać tą kolejką.
9: Tłumaczył prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński.
7: To jest RMF Max Szczecin.
9: ZWiK otrzymał duże dofinansowanie na miejskie inwestycje. Będzie wymiana najbardziej awaryjnych odcinków wodociągów.
11: Program Woda dla Szczecina, nasz projekt, który zakłada modernizację zakładu produkcji wody w Pilchowie, która dostarcza około 10% wody dla całego miasta i aglomeracji, plus modernizacja około 12 km sieci wodociągowej. Dofinansowanie, które otrzymaliśmy ze środków unijnych, to są środki dotacyjne.
9: Ponad 34 miliony złotych unijnego dofinansowania dostał szczeciński ZWiK na realizację projektu Woda dla Szczecina, dodała prezes ZWiK Patrycja Wolińska-Bartkiewicz. Po uroczystej premierze film o legendzie Pogoni Szczecin Robercie Dymkowskim zgodnie z zapowiedziami jego twórców będzie wyświetlany w szczecińskich kinach. Gdzie i kiedy będzie można go zobaczyć, o tym Dawid Siwek.
12: Film Dymkowski, najważniejszy mecz na dużym ekranie, zagości już w najbliższy weekend. Od 12 do 14 czerwca w kinie Helios na Prawobrzeżu. Po piątkowym seansie odbędzie się też spotkanie z twórcami i bohaterami obrazu. W przyszłym tygodniu projekcja w ramach Ińskiego Klubu Filmowego, a w ostatni weekend czerwca zaplanowano też seanse w kinie Pionier. Tam również będzie możliwość spotkania twórców i bohaterów filmu, to po sobotnim pokazie. Jak deklarują organizatorzy, część przychodów z biletów zostanie przeznaczona na leczenie i rehabilitację Roberta Dymkowskiego.
9: Wakacyjne kino na Leżakach wkrótce powróci na szczecińskie osiedla i to już od 25 czerwca.
13: To już jest nasza taka stała atrakcja na wakacje. My wracamy z kinem na Leżakach w każdy czwartek od 25 czerwca Będziemy stacjonować w różnych rejonach miasta, będziemy w różnych dzielnicach, na prawym, na lewym brzegu, w Śródmieściu, więc ten nasz plenerowy multiplex odwiedzi naprawdę kilka fajnych lokalizacji.
9: W tegorocznym repertuarze między innymi Gladiator, Mamma Mia czy Trolle. Wszystkie seanse są jak zawsze bezpłatne, o czym mówi Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. Wraca symboliczna akcja, która może ułatwić codzienność osobom starszym. W ramach inicjatywy Krzesełko dla Seniora przy siedzibach firm, instytucji i organizacji pojawią się ogólnodostępne siedziska. Pogodowo całkiem nieźle, chociaż mogłoby być lepiej, prawda? Na termometrach do 19 stopni, temperatura jest całkiem okej, no ale niestety ponuro, pochmurno, a tego nie lubimy. Wolimy, kiedy jest słonecznie. No jeśli chodzi o deszcz, to też dzisiaj mają pojawić się przelotne opady deszczu. Sobota to 19 na termometrach, no i to będzie taki dzień z niskim ciśnieniem. Ponury, pochmurny, no i deszczowy w dodatku. A w niedzielę to rekordowo niskie temperatury, jak na razie do 16 stopni.
14: Od tego momentu lecimy tak jak kopnięta piłka na mundialu.
15: Hity na mundialu.
14: Zdecydowanie szybciej, bo tam w końcu rzadsze powietrze, to i szybciej leci. Po 16 też szybciej czas już leci. Ania Wojtkowiak do 17 z wami. Witamy razem weekend. Teraz Alok i Kalita, za chwilkę Justin Bieber i Nicki Minaj. Słuchacie RMF Max.

Gdyby chcieć naładować telefon dźwiękami muzyki, no to ten utwór byłby wgrywany do powerbanków. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tymczasem, no dzisiaj to warto wiedzieć, bowiem nasze siły zbrojne wzbogaciły się w łasku o samoloty F-35. Dokładnie 3 sztuki pojawiły się. No i żeby uczcić to wyjątkowe wydarzenie, jeden z pilotów, ale awionetki, postanowił zrobić kurs, który na flight radarze jawi się jako taki ładny napis F-35. Nikt tego nie planował w ceremonii, no i oczywiście pilot skradł show w ten sposób. W każdej branży

0: Moc Martina Garrixa i romantyzm Eda Sheerana. No i mamy takie muzyczne fusion. Repeated za nami w RMF Max. A cały świat, a propos repeat, czyli powtarzania, chce teraz powtarzać za Dua Lipą. Co takiego? Co to jest efekt Dua Lipy, który rozkręcił się w tym tygodniu? O tym pewnie pogadacie ze znajomymi w weekend. Zostańcie, zaraz szczegóły. Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Mocno. Świeżo.
7: Leć na maksa razem z tym.
6: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

wymasowani basem od Tame Impala i Jenny w RMF Max. No to teraz zdradzam, co to znaczy efekt Dua Lipy. Za sprawą Dua Lipy i aktora Calama Turnera, którzy pobrali się na Sycylii. Zainteresowanie Sycylią wzrosło niemalże o 100% w ciągu tygodnia. 2,5 miliona zapytań jest już o tę wyspę i w ogóle o zainteresowanie. Więc jeżeli na krótki city break, żeby gdzieś odpocząć, to raczej nie tam. Ale jeżeli chodzi o pieniądze, za które można by było polecieć, to ja wam polecę zwrócić się do RMF Max. Wskakujecie na rmfmax.pl i sprawdzacie szczegóły zabawy szyfr do wygranej, do wyciągnięcia 25 tysięcy. A tymczasem Kuban i Zalia zabierają was do Kioto.

0: Wiz Khalifa i MGK, Girl Next Door w RMF Max. No to Next Door już jest jedna girl i to jest Justyna Borycka, która zaprasza powolutku na kanał nadawczy, bo startuje od godziny 17. A ja się serdecznie żegnam z wami i słyszymy się oczywiście w poniedziałek znowu po 13. Ania Wojtkowiak, dzięki za wspólny czas w ten piątek. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
15: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Szczecin 98,4 FM.
18: pogodowo całkiem nieźle, chociaż mogłoby być lepiej, prawda? Na termometrach do 19 stopni, temperatura jest całkiem okej, no ale niestety ponuro, pochmurno, a tego nie lubimy. Wolimy, kiedy jest słonecznie. No jeśli chodzi o deszcz, to też dzisiaj mają pojawić się przelotne opady deszczu. Sobota to 19 na termometrach, no i to będzie taki dzień z niskim ciśnieniem. Ponury, pochmurny, no i deszczowy w dodatku. A w niedzielę to rekordowo niskie temperatury, jak na razie do 16 stopni.
19: Hity na maksa.
20: RMF Max Szczecin.

0: Jeżeli słyszysz tę nowość,
1: jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
2: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił.
3: Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
4: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
1: Bratnie dusze, Haj Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
8: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
7: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
8: No, no.
9: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
14: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje, to w euro.
17: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Minęła 17. Monika Kołutowska, słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. Kiedy w końcu doczekamy się prawdziwego słonecznego i ciepłego lata? Chyba niezbyt szybko, bo IMGW ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu w najbliższych dniach. W całym kraju ma być sporo chmur, przelotne deszcze oraz lokalne burze, miejscami z gradem i silnym wiatrem. Najgorzej ma być na wschodzie i północy Polski, gdzie opady mogą być najsilniejsze. W Tatrach możliwy jest deszcz ze śniegiem, a synoptycy podkreślają, że pogoda będzie zmienna. Po burzowym piątku i sobocie w niedzielę utrzyma się chłodna, wietrzna aura z opadami w całym kraju.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Kolejne urządzenie ratujące życie pojawiło się w gminie Kołbaskowo.
2: Najnowszy defibrylator zamontowano w moczyłach na budynku tamtejszej świetlicy. To urządzenie, które może uratować życie w razie nagłego zatrzymania krążenia.
3: Zależy nam na tym, aby mieszkańcy mieli jak najszybszy dostęp do sprzętu ratującego życie. Każde kolejne urządzenie zwiększa bezpieczeństwo w naszej gminie.
2: Mówił Mateusz Iżakowski z Urzędu Gminy Kołbaskowo. Dostępne defibrylatory znajdują się już w Przecławiu, Bendargowie, Kołbaskowie, Bobolinie, Przylepie i Ostoi. Kolejne znajdą się w Kamieńcu, Kurowie i Warzymicach.
1: Ustalił reporter RMF Max Dawid Siwek. A jak połączyć interesy mieszkańców miast z rozwijającą się ofertą turystyczną, to jeden z tematów, który w czerwcu przyciągnie do Szczecina przedstawicieli branży eventowej i turystycznej z całego świata. Wydarzenie startuje już 16 czerwca.
4: Po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy w Szczecinie będziemy mieć tak duże wydarzenie, jakim jest GDS Forum and Impact Day. Spotkanie światowych przedstawicieli branży turystycznej, branży spotkań, którzy będą tutaj dyskutować i szukać wspólnych rozwiązań, jak organizować zrównoważone wydarzenia, jak robić tą turystykę, aby była ona dostępna nie tylko dla turysty, ale także i przyjazna dla mieszkańców.
1: Informowała Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. Jest fajna lokalna akcja od Szczecina, Polska się zaczyna. To w ramach tego projektu dzieciaki uczą się o folklorze.
5: Chcemy dzielić się pięknem naszego kraju, przedstawiać właśnie pewne tradycje, charakterystyczne tańce, zabawy regionu Księstwa Łowickiego. Przy okazji przedstawiać piękno strojów, wycinanek łowickich i tego, co charakteryzuje ten region. Te nasze aktywności zwracamy ku najmłodszym mieszkańcom Szczecina.
1: Mówiła dla RMF Max dr Anna Knyszyńska. Mamy nadzieję, że są tu fani kolarstwa. Tour de Pologne będzie przystankiem w Szczecinie już 4 sierpnia. Wtedy właśnie odbędzie się meta drugiego sprinterskiego etapu. Rozpocznie się on w Międzyzdrojach. Stamtąd kolarze przejadą przez Kamień Pomorski, Nowogard i Goleniów, skąd przez Lubczynę i Załom dotrą do Dąbia. Finisz zaplanowano w centrum miasta. Etap będzie liczył 151 km. Teraz tłoczno na szarych szeregów w stronę Jeziora Głębokie. Uwaga też na Hakena i Mieszka Pierwszego.
0: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i okazuje się, że pod wieczór tutaj nieco chłodniej, 13 na termometrach. Wiatr może być nieco silniejszy, warto schować jakieś rzeczy z balkonów. Jeśli chodzi o deszcz, to mają pojawić się przelotne opady deszczu i tutaj uważajcie. A temperatura już jutro o poranku to 14, w ciągu dnia temperatura w sobotę wzrośnie do 19 stopni. To ma być ponury i pochmurny dzień z deszczem w dodatku, a rekordowo zimno będzie w niedzielę, tutaj 16 stopni.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
6: Dzień dobry, 4 minuty po 17. Od razu bym się chciała podzielić pewnym pięknym zdaniem, które dzisiaj przeczytałam.
7: Dziel się.
6: Zabawa odbywa się, gdy osobnik jest zrelaksowany, dając poczucie przynależności i przekonanie, że wszystko jest w porządku.
7: Czy wszystko jest w porządku, drodzy państwo?
6: Jak nie, to będzie, z kanałem nadawczym.
7: A właśnie, to żeś mądrze powiedziała.
6: Tak.
7: To żeś mądrze powiedziała. Program przyrodniczo-rozrywkowy, kanał nadawczy w RMF Max, w dodatku w swoim piątkowym wydaniu. Zapraszamy serdecznie. To Męskie Granie Orkiestra, a my to Michał Siwek i Justyna Borycka. Jesteśmy z wami.

0: pan światowy, czyli Mr. Worldwide i pan międzynarodowy.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jeszcze tylko pana Marudy brakuje.
0: Tak jest. Złodzieja uśmiechów, dzieci. Pitbull za nami w RMF Max, ale to jest moment, żeby teraz was zapytać, co tam teraz porabiacie na początku weekendu.
2: Jaka czynność jest wykonywana, która tym samym rozpoczyna weekend, bo być może nawet nie jesteście świadomi tego, że czynność, którą aktualnie wykonujecie, rozpoczyna weekend, ale tak właśnie jest. Napiszcie nam, co to jest na Messenger RMF Max.
0: A my z tego zrobimy piosenkę. I to jest ważne, żeby zauważyć, co się teraz w waszym życiu dzieje, bo jak będziecie za 20 lat wspominać, jak się zaczynał ten weekend, to właśnie od tej rzeczy.
2: A przecież będziecie.
0: A to oczywiście.
2: Oczywiście, co innego mielibyście robić za 20 lat.
0: My wam przypomnimy.
2: Piosenka o tym, jak zaczynacie weekend w RMF Max, lada moment się pojawi, tylko musicie nam to najpierw napisać Messengerem RMF Max.

0: Beautiful w RMF Max. Zapytaliśmy was przed chwilą, co robicie na początek weekendu i przyznam, że spodziewaliśmy się takich odpowiedzi typu, że no nie wiem, jadę do domu po pracy, a tutaj robią tatuaż lwa.
1: Dobrze, że nie lwu.
0: Właśnie. Co się jeszcze wydarzy, zobaczymy. Piosenka o tym, co robicie na początek weekendu za chwilę w RMF Max, a tymczasem jeszcze co robi Polak w Wielkiej Brytanii?
1: Co robi?
0: Wygrywa nagrody o wartości ponad 8 milionów złotych. Na loterii wygrał chałupę.
1: To nic bardziej Polaka nie potrafi zdenerwować niż to, jak inny Polak coś wygra. No.
0: Wygrał chałupę, rezydencję w Lancashire.
1: Lancashire?
0: Yes. Oraz Land Rovera wygrał. I wiesz, co robi? Spełnia swoje wielkie marzenie i wraca do Polski. Co się... Świat stoi na głowie.
1: Polak wygrał w loterię w Anglii i wraca do Polski.
0: Tak.
1: Boże, gdyby istniał wehikuł czasu i usłyszał to Polak z 2005 roku, matko, kręciłby głową z niedowierzaniem.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć. W szczególności do tego bitu nasza nowość w RMF Max, Anima i Bad Angel.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale nie...
7: Jesteśmy otwarci dłużej.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli...

0: Polska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
5: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
6: I po reklamie.

0: Gips dobrze wie, jak zrobić klimat, jak się jedzie samochodem, jak się jedzie autem z pracy, to win w RMF Max, ale nie tylko muzą człowiek żyje.
1: Nie tylko, bo są tu ludzie, którzy o 3 w nocy oglądali mecz Korea-Czechy. Zgadza się, Krzysiu?
2: Tak jest, dokładnie. Podobało się.
1: Mistrzowski flesz sportowy przed nami, Krzysiek Chwaliński.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Ale zanim mundial, to jednak najpierw Chiny. Polscy siatkarze niestety przegrali tam z Japonią 2-3 swój trzeci mecz Ligi Narodów. Japończycy byli za mocni, między innymi w obronie.
4: To jest ich ogromna siła, podbijanie ataków, wybloki, wszystko to, co daje później możliwość noka na kontratak i w efekcie na dodatkowy punkt. Natomiast na przykład skutecznie grali nasi środkowi i też trudno powiedzieć, że to było jakieś bardzo nieudane spotkanie, jeśli chodzi o biało-czerwonych, ale no, na tą bardzo dobrą obronę Japonii nie mieliśmy recepty.
2: A mecz przeanalizował Patryk Cerwański. W sobotę biało-czerwoni będą mieli dzień przerwy, a w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzą się z Ukrainą. Wcześniej Polacy, przypomnijmy, pokonali Kubę 3-0, a przegrali ze Słowenią 2-3. A na piłkarskim mundialu dziś pierwsze starcie w grupie B. O 21:00 Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Wcześniej około 19:30 ma się rozpocząć ceremonia otwarcia w Kanadzie. Wystąpią m.in. Alanis Morissette czy Michael Bublé.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Wait So Long to Swedish House Mafia w RMF Max.
1: Za 22 minuty będzie godzina 18 i zanim wkroczymy pewnym krokiem w sobotę, pewne rzeczy trzeba odhaczyć, czyli piosenkę. Piosenka o słuchaczach RMF Max, ona codziennie się pojawia na naszej antenie, nie inaczej.

0: Raczej będzie w dniu pięknym dzisiejszym.
1: W dniu dzisiejszym, także piosenka o tym, jak w dzień dzisiejszy zaczynacie weekend. Bo on się już zaczął.
0: Tak, dzisiejszy weekend jak zaczynacie.
1: Dokładnie.
0: I ten jutrzejszy, i ten pojutrzejszy zresztą też. Jest długi weekend.
1: A za chwilę też pogoda.
2: Reklama. Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa. Z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
3: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
13: Uwaga, Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i okazuje się, że pod wieczór tutaj nieco chłodniej, 13 na termometrach, wiatr może być nieco silniejszy, warto schować jakieś rzeczy z balkonów. Jeśli chodzi o deszcz, to mają pojawić się przelotne opady deszczu i tutaj uważajcie, a temperatura już jutro o poranku to 14, w ciągu dnia temperatura w sobotę wzrośnie do 19 stopni, to ma być ponury i pochmurny dzień z deszczem w dodatku, a rekordowo zimno będzie w niedzielę.

0: Czynności wykonywane w piątkowy wieczór to nie są takie zwyczajne czynności.
1: To są czynności, które zaczynają wasz weekend. I my o tym napisaliśmy piosenkę w RMF Max.
0: Bo napisaliście nam, co akurat robicie, więc posłuchajcie o tym piosenki.

0: No to ktoś tutaj ładny urlop zaczyna. Taki dłuższy chyba po tym wypowiedzeniu.
1: Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Teddy Swims dla ciebie.

0: Są różne rzeczy w RMF Max. Są emocje, są fajne piosenki i jest somber.
1: Somber, tak.
0: To się musiało mi tak cały żart. Nie dałaś mi dojechać do końca. Naprawdę, nie robi się.
1: Przeczytałam cię jak otwartą księgę.
0: Nie w porządku to było, co zrobiłaś moim zdaniem. Flash informacyjny, prognoza pogody za moment. Będzie też mistrzowski flash sportowy, w którym wszystkie informacje o mundialu. To o 18.30. Bądźcie z nami, będziecie na bieżąco.
2: Reklama. Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
8: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75. Geely.polmotor.pl.
9: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy.
12: Świeże hity.
11: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
12: Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy i do 22 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej. Skorzystaj z oferty wyprzedażowej na całą gamę samochodów dostawczych Renault z rocznika 2025 i leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
19: I po reklamie.

0: Czas na flash i lokalne newsy. Monika Kołtowska, słuchajcie RMF Max Szczecin. Większy samochód nie zawsze oznacza, że może nim jechać więcej osób. Przekonał się o tym pewien kierowca, który swoim Oplem Kombi przewoził 7 pasażerów i to nie jedyne, co miał na sumieniu. Dlatego na razie przez pewien czas nie wsiądzie za kółko.
1: Wywiadowcy z Komendy Miejskiej zauważyli na jednej z ulic w centrum Szczecina Opla, którego kierowca miał problem z jazdą prosto. Jeszcze zanim zatrzymali auto do kontroli, dostrzegli, że w bagażniku siedziało 2 mężczyzn. Jak się okazało, w sumie 5-osobowym samochodem podróżowało 8 osób. Kierujący, co potwierdziło badanie alkomatem, nie był trzeźwy. Zarówno za to, jak i za przewożenie zbyt wielu osób stracił prawo jazdy. A zdarzenie było na tyle poważne, że sprawa nie zakończyła się mandatem, a wnioskiem o ukaranie, który trafił do sądu.
0: Ustalił Dawid Siwek.
2: To jest RMF Max Szczecin.
0: Zmiany na Warcisława w Szczecinie, a to z powodu remontu wiaduktu. W związku z pracami wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną z różnym czasem zielonego światła w zależności od pory dnia. Ruch będzie odbywał się tymczasowo. Jedną jest z nią pod wiaduktem, a sygnalizacja na skrzyżowaniu z ulicą Orzeszkowej przejdzie na migające światła żółte. Remont planowany jest do 31 sierpnia. Studenci lepiej zadbają o formę dzięki nowej hali sportowej. Hala Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PUM, wyposażona w nowy sprzęt, stanęła tuż obok kortów tenisowych i zastąpiła stare i mało komfortowe pomieszczenie wykorzystywane dotychczas jako siłownia.
3: Studenci, którzy mają obowiązkowy WF, zajęcia wychowania fizycznego, będą mieli zajęcia też tu i na sali, na kortach, na boisku, a ci, którzy już nie mają WF-u, będą mogli praktycznie w każdej chwili przyjść, mają wolne, zaplanowali sobie godzinę trening czy 2 godziny, przychodzą i jak jest dostępny sprzęt, bo na przykład grupa nie korzysta z tego, to mogą. Po południu myślę, że będzie 90% dostępnego terenu dla studentów.
0: Koszt zadania to ponad 5 milionów złotych, dodał kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PUM Jan Jelec. Krótkie info o nadchodzących zmianach. W Szczecinie planowane są zmiany tras autobusów na północnych osiedlach po uruchomieniu szczecińskiej kolei metropolitalnej do Polic. Część autobusów zostanie przekształcona w połączenia wspomagające kolej, która ma stać się głównym środkiem transportu w tym rejonie. I zaglądamy jeszcze do Politechniki Morskiej w Szczecinie. Tu jest Akademickie Centrum Symulatorów.
4: W Akademickie Centrum Symulatorowym, w tej części nawigacyjnej, zamodelowane są statki różnego typu, różnego rodzaju. Piętro niżej mamy symulator siłowni okrętowej, gdzie również mamy modele praktycznie wszystkich występujących na ziemi rodzajów i typów siłowni okrętowych, różnych rodzajów statków. Te oba symulatory są zintegrowane, czyli możemy mieć na przykład dużego gazowca czy dużego tankowca, taki jak wchodzi na przykład czy do Gdańska, czy do Świnoujścia z gazem LNG, i zarówno nawigatorzy, jak i mechanicy ćwiczą wspólną podróż.
0: Dodał rektor Politechniki profesor Wojciech Ślączka.

0: Nieco chłodniej na termometrach pod wieczór około 11 stopni, a jutro o poranku 13 na termometrach. Jeśli macie jakieś ważne sprawy do załatwienia na mieście, to jutro rano warto wziąć ze sobą parasolkę do torebki, no i oczywiście jakąś bluzę z kapturem albo lekką kurtkę, bo nadchodzą chłodne dni, to będzie chłodny weekend, no i sobota to 19, ale ma być silny wiatr, do tego deszcz i ponura aura, a w niedzielę 16 stopni i deszczowo.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Przyglądam się, jakie mecze jeszcze dzisiaj. Kanada, Bośnia to o 21:00, USA, Paragwaj to gdzieś w środku nocy, ale prawdziwi fani pewnie będą mieli nastawione budziki.
3: No na pewno, a jak? No a teraz jeszcze co tutaj, Korea i Czechy?
2: Nie, Justynko, to jest powtórka z wczoraj.
3: A, okej, okay. To nie widziałam.
2: Gdzie włączyć telewizję w studio i...
3: Jak
2: pelikan
3: tak.
2: Po prostu łyknęła.
3: Wszystko.
2: 5:05, Michał Siwek.
3: Justyna Borycka.
2: I powtórka meczu z wczoraj. Jesteśmy z wami. Wszystko na bieżąco. Wszystko na żywo.

0: come home. Wyciągnął swoją rękę i dotknął mnie prosto w serduszko.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Tylko upewnijmy się, to był dobry dotyk.
3: To był świetny, najlepszy. Ed Sheeran z dotykiem międzynarodowym w numerze Photograph Remix Felixa Jena. Dziękujemy pięknie.
2: Brawo! Brawo dla Ed Sheerana. Brawo też dla was, bo pewnie już skończyliście pracę, pewnie zaczynacie weekend, ale też, żeby łatwiej było się w ten weekend wdrożyć i trochę sobie zdjąć ciężaru z serca, to my postanowiliśmy dzisiaj porozwiązywać wasze dylematy.
3: Problemy?
2: Na pewno jakieś macie, no.
3: Różne są dylematy, wybory, przed którymi stoicie, jak na przykład gdzieś wychodzicie, to czy parasolkę ze sobą wziąć, czy kurtkę w obliczu deszczu zbliżającego się, tak?
2: Czy w ogóle wychodzić dzisiaj z domu na miasto, czy zostać sobie normalnie na kanapie?
3: Autobusem pojechać, czy Uberem?
2: O, albo na przykład, czy się wybrać gdzieś na weekend na zakupy, czy dzisiaj je zrobić, czy jutro. No, dylematy różne. Wy dajcie znać, jakie macie teraz dylematy, a my je rozwiążemy. Powiemy wam po prostu, co zrobić.
3: Ładujcie głosówki, koniecznie głosówki na Messenger RMF Max. I postaramy się najlepiej, jak tylko potrafimy, pomóc w tych dylematach.

0: start directing the face the defender. Decision, direct free kick, red card.
1: Jeżeli mieliście problem ze zrozumieniem czegokolwiek, co ten człowiek przed chwilą powiedział, nie byliście jedyni. To był fragment nagrania ze wczorajszego meczu i teraz zarysujemy wam, kochani, kontekst. Sędzia musiał ogłosić decyzję VAR-u, wideoweryfikacji. Całemu stadionowi tylko średnio sobie poradził z językiem angielskim.
2: No i było widać też nawet po twarzach piłkarzy takie... Co? I my też mieliśmy teraz takie, co? Ale postanowiliśmy się zainspirować.
1: Tak, i wspólnie z tym sędzią teraz rozwiązać różne inne dylematy, nie tylko te sędziowskie, boiskowe.
2: Dokładnie, nie tylko te boiskowe, ale takie życiowe, żeby wam się łatwiej weekend po prostu zaczynało. Podsyłacie nam głosówki messengerem RMF Max. Jakie macie dzisiaj dylematy?
3: Ja mam dylemat taki, jaką śmietanę dodać do zupy ogórkowej. 30 czy może 18?
0: Start directing the face the defender. Decision.
1: Decision?
2: Jakąkolwiek masz, będzie okej.
1: Do zupy zawsze się dodaje tą śmietanę, którą akurat masz otwartą.
2: Ale 18 będzie lepsza jak coś. Mam nadzieję, że pomogliśmy.
1: Zepsułaś całą zabawę. Jakie jeszcze macie dylematy? Wspólnie z panem sędzią rozwiążemy je bez żadnego problemu w RMF Max. Głosówki na Messengerze RMF Max zostawiajcie. RMF Max.
4: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć. W szczególności do tego bitu nasza nowość w RMF Max, Anima i Bad Angel.
7: Kompens Extra.
5: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: Klimacik, dobre bity w RMF Max. Mistrzowski flash sportowy też za rogiem. Krzysiek Chwaliński już w studiu.
1: Obecny.
0: Ale mundial to nie tylko sport, to również memy.
2: To również memy, to emocje. Dzisiaj takim jednym panem sędzią się zajmujemy, ale to o szczegółach za chwilę posłuchacie.
1: Wieczorem trzecie spotkanie piłkarskiego mundialu, 21:00, początek meczu Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Jak już wam mówiliśmy, to wyjątkowe mistrzostwa z wielu powodów, także ze względu na zmiany w przepisach dotyczących pracy sędziów. Zobaczyliśmy to już wczoraj w czasie meczu otwarcia, przypomina Wojtek Marczyk.
3: Dokładnie przy drugiej czerwonej kartce dla RPA, gdzie po analizie VAR sędzia wszystkim na stadionie wyjaśnił swoją decyzję. VAR może też interweniować nie tylko w sytuacjach związanych z bramkami czy czerwonymi kartkami.
4: Będzie ta możliwość skorzystania z VAR-u przy drugiej żółtej kartce.
3: Mówił sędzia Szymon Marciniak, który poprowadzi mecze na Mistrzostwach Świata.
1: Gra ma być szybsza, piłkarze na wykonanie autu lub kornera mają 5 sekund, co ciekawe nie mogą już też zasłaniać ust rękami. Mogą za to zobaczyć nawet czerwony kartonik. A kolejne, mistrzowski flesz sportowy za godzinę.
0: Można było się trochę z kompleksów wyleczyć, jeśli chodzi o mówienie po angielsku, nie?
1: No właśnie.
0: Klasa, decision...
2: Przypominamy też. Przypominamy też, że z pomocą właśnie tego pana sędzi będziemy decydować o waszych dylematach, więc podsyłajcie głosówki na Messengerze RMF Max. Jaki macie dzisiaj dylemat? Pomożemy.

0: Gramy w dylematy ze słuchaczami RMF Max. Zaraz będziemy je rozwiązywać, bo spływają pięknym potokiem. Jest 18:39. Bądźcie z nami.
1: Za chwilę jeszcze ważne wiadomości pogodowe i kolejne bęgery, więc bądźcie blisko RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Mix Profeska.
7: Nikt nie gra lepiej.
6: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
8: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
9: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
16: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Szczecin 98,4 FM.
2: Nieco chłodniej, na termometrach pod wieczór około 11 stopni, a jutro o poranku 13 na termometrach. Jeśli macie jakieś ważne sprawy do załatwienia na mieście, to jutro rano warto wziąć ze sobą parasolkę do torebki, no i oczywiście jakąś bluzę z kapturem albo lekką kurtkę, bo nadchodzą chłodne dni, to będzie chłodny weekend, no i sobota to 19, ale ma być silny wiatr, do tego deszcz i ponura aura, a w niedzielę 16 stopni i deszczowo.

0: Dua Lipa i Levitating w RMF Max. Przepraszam, myślałam, że ty zaczniesz pokazać na siebie paluszkiem.
1: Na ciebie pokazałem.
0: Tak? Tak. A to myślałam, że był paluszek w twoją stronę. No, nieważne, słuchajcie.
1: Dua Lipa te paluszki.
0: Wróciła ze świetnym numerem, który już dobrze znamy, ale pora teraz rozwiązać problemy, których do tej pory nie znaliśmy, ale już jesteśmy z nimi oswojeni i teraz podamy wam po prostu rozwiązania.
1: Dylematy słuchaczy RMF Max, które rozwiązujemy w towarzystwie naszego ulubionego sędziego z mundialu, Decision. Posłuchajmy dylematu.
0: Tak się nazywa.
2: Moim dylematem jest to, czy spotkać się dzisiaj ze znajomymi, czy jednak wymyślić jakąś wymówkę, a tak naprawdę odespać cały tydzień.
0: Zostań w domu, odespij sobie.
1: Rozwiązane.
0: Życie jest proste tak naprawdę.
3: Pytanie białe czy kolorowe?
1: Wstaw białe, po kolorowym ci się pralka ubrudzi.
0: Tak jest, nie zmyślamy. Zawsze białe najpierw.
4: Mój dzisiejszy dylemat to jest, czy zjeść żurek, czy zrobić sobie jajka sadzone z ziemniakami i mizerią.
0: Żurek. Jak żurek gotowy, to trzeba jeść żurek.
1: Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak żyć, zapytajcie nas w towarzystwie sędziego z mundialu Decision. Odpowiemy na wszystkie dylematy.
0: Messenger RMF Max. Zostawiajcie głosówki.

0: Tak brzmi piątek po prostu.
1: To jest piątek i po piątku wiecie co jest?
0: Sobota.
1: Sobota, a po sobocie wiecie co jest?
0: Niedziela!
1: Niesamowite, to jest nieprawdopodobne.
0: Niesamowite, jak ten
1: same dobre
0: się
1: informacje dzisiaj.
0: Milky i Just The Way You Are z nami w RMF Max. A za chwilkę ważne wiadomości, mistrzowski flash sportowy i kolejna godzina z kanałem nadawczym.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
12: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro!
15: Emocje rosną!
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: To są lokalne newsy w skrócie. Czas na flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołutowska, witajcie. Studenci mogą lepiej zadbać o swoją formę na nowej hali sportowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
2: No, myślę, że z 40-50 samych przyrządów jest. Do tego jest 15 ergometrów. Rowerów jest 9 na razie, a ma być dwukrotnie więcej. Ma być więcej ergometrów. To jest tak stare z nowym, czyli sprzęt, można powiedzieć, taki granatowy z żółtymi poduchami. To jest archaiczny taki, ale działający.
1: Mówił kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PUM Jan Jelec. Hala Studium Wychowania Fizycznego, wyposażona w nowy sprzęt, stanęła tuż obok kortów tenisowych i zastąpiła stare i mało komfortowe pomieszczenie wykorzystywane dotychczas jako siłownia. Koszt zadania to ponad 5 milionów złotych.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Pacjenci zyskają, ale też lekarze, bo mogą skuteczniej pomagać. Szpital na Pomorzanach w Szczecinie ma nowoczesny sprzęt. To skaner histologiczny.
3: To urządzenie można porównać do bardzo zaawansowanego aparatu fotograficznego połączonego z mikroskopem. Tuż po wycięciu fragmentu tkanki podczas operacji wykonuje on niezwykle dokładne zdjęcie komórek. Dzięki temu lekarze mogą niemal od razu sprawdzić, czy usunęli wszystkie zmienione chorobowo tkanki. Mówiąc najprościej, zamiast czekać na wynik badań, mogą zajrzeć do wnętrza tkanki.
1: Informował Mateusz Iżakowski ze szpitala na Pomorzanach. SKM-ka na trasie między Szczecinem a Policami powinna rozpocząć regularne kursy w pierwszym kwartale przyszłego roku.
4: Jesteśmy na ostatniej prostej, co nie znaczy, że już tylko mało i kosmetyka przed nami. Jeszcze trochę wyzwań. Planujemy zakończyć zasadnicze prace budowlane w połowie grudnia 2026 roku, co nie oznacza, że od razu następnego dnia pojadą pociągi. Natomiast mogę tutaj dzisiaj powiedzieć, że w pierwszym kwartale 2027 roku, czyli gdzieś pomiędzy połową grudnia 26 a końcem pierwszego kwartału 27.
1: Dodał Marcin Mochocki z PKP Polskich Linii Kolejowych. Od Szczecina Polska się zaczyna. To tytuł projektu, w ramach którego dzieci ze szczecińskich przedszkoli i szkół mogą poznać bliżej ludowy folklor. Placówki odwiedzają członkowie zespołu pieśni i tańca Pomorza Zachodniego PUM, którzy nie tylko prezentują kolorowe stroje i ludowe tańce czy przyśpiewki, ale także zachęcają najmłodszych do wspólnej zabawy i poznawania kultury czy tradycji księstwa łowickiego.
5: Dzieje się tam bardzo dużo, więc do tej pory odbiór był bardzo pozytywny, co troszeczkę nawet mnie zaskoczyło, bo teraz dzieci są wycofane i tak niekoniecznie chcą podejmować jakieś interakcje, ale już te pierwsze warsztaty pokazały, że przy grupie kilkudziesięciu dzieci na sali 80% podejmuje tą aktywność.
1: Dodała doktor Anna Kneszyńska. I na koniec ważna informacja dla wszystkich kinomaniaków. Już od 25 czerwca w każdy czwartek będzie się odbywać w Szczecinie Kino na Leżakach.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: Monitorujemy sytuację pogodową. Silny wiatr dziś wieczorem. Warto schować jakieś rzeczy, które macie na balkonach. No i też ta aura ponura, pochmurna i deszczowa. I taka aura zwiastuje nam właśnie nadchodzący weekend. Wieczorem dzisiaj no tak około 14 stopni. Jutro maksymalnie w ciągu dnia do 19 kresek na termometrach. To ma być chłodny, ponury, deszczowy dzień. I jeszcze zimniej będzie w niedzielę. Tutaj tylko 16 na termometrach.
6: A bo ja sobie sprawdziłem na przykład, jak będzie za tydzień w weekend i to od razu mogę pocieszyć wszystkich zasmuconych tym, jak jest w ten weekend. Będzie pięknie, będzie 30 stopni, będzie słońce, będzie tak wakacyjnie.
7: No to już w zasadzie lato w pełni. Ta. Nam się rozkręci. Fajnie. To teraz tak wakacyjnie i przyjemnie. Bledka w RMF Max, a tu Siwek i Borycka. Cześć.

0: 19.10, wchodzimy coraz w głębiej w weekend i jest coraz piękniej. A w tym weekendzie oczywiście jeszcze trochę emocji mundialowych. Nie tylko tym żyjemy, ale między innymi tym. I tutaj doczytuję o kolejnych ciekawych informacjach. Między innymi rekord na tym mundialu padnie.
1: O proszę.
0: Rekord dotyczący ilości braci. Aż 7 różnych par braci w różnych kadrach drużyn pojawi się na tym mundialu. 7 par braci.
1: Mam pewne podejrzenia, jak mogło do tego dojść. Pewnie po prostu, wiesz, mama kazała zabrać brata ze sobą.
0: Weź brata ze sobą, ale mama, ja na mundial jadę.
1: Weź, no.
0: Weź, opiekuj się nim.

0: Eminem, Houdini, RMF Max i ceremonia otwarcia wczorajsza mundialu piękna była.
1: Piękna.
0: Widziałaś? Ale,
1: nie widziałam, ale była piękna.
0: Ale nie szkodzi, że nie widziałaś, będą jeszcze dwie.
1: Będą jeszcze dwie, bo każdy musi mieć swoją, słuchajcie. Tak. I Kanada musi mieć swoją, i Meksyk musi mieć, i Stany Zjednoczone muszą mieć swoją. No więc każdy ceremonię otwarcia powinien mieć. Taka wychodzi z tego dla nas nauczka. W związku z tym, jak jest piątek, to wy też miejcie swoją ceremonię otwarcia, ja też będę miała.
0: Będziesz miała dzisiaj, będzie ceremonia... Można otwierać mundial, można inne rzeczy otwierać w weekend. Polecamy!

0: I tak to się rozkręca pięknie. W pół do ósmej, Think About Us, za nami w RMF Max. No to trzeba jeszcze tutaj na bieżąco o mundialu trochę.
1: W studiu znów Krzysiek Chwaliński, więc zaczynamy. Mistrzowski flash sportowy.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Mundial 2026 się rozkręca. Wieczorem w Toronto mecz Kanada-Bośnia i Hercegowina. Bośniacy w barażach o wyjazd na mistrzostwa pokonali Włochów i mogą sprawić kolejną niespodziankę. Tak przynajmniej uważa pochodzący z Bośni bramkarz Zagłębia Lubin Jasmin Burić.
4: Myślisz, że to może być taka drużyna, która pokaże coś fajnego, sprawi niespodziankę?
5: Czuję, że Bośnia na tym mundiale może być tym czarnym koniem. Myślę, że ten zespół złapał taką pozytywną energię, złapał pewną siebie. Jest dużo młodych zawodników, którzy w tym momencie szalają i myślę, że Bośnia może być duża niespodzianka na mundial.
3: Z piłkarzem rozmawiał Patryk Serwański. Początek meczu o 21:00. Wcześniej kanadyjska ceremonia otwarcia. Oczywiście z udziałem gwiazd. Wystąpi m.in. Alanis Morissette. Tymczasem mamy już pierwsze statystyki, które mogą zapowiadać rekordowe mistrzostwa pod względem czerwonych kartek. Na poprzednich mundialach w Rosji i w Katarze zostało nimi ukaranych w sumie po 4 piłkarzy. Wczoraj już w meczu otwarcia Meksyk-RPA sędzia pokazał 3 takie kartoniki. To niemal statystyki z 2 poprzednich turniejów.
1: Ludzie, to więcej czerwonych kartek niż goli. I zresztą ceremonii otwarcia też chyba więcej niż goli. Słuchajcie, bo 3 ceremonii otwarcia na jednym mundialu.
3: Tak.
0: Coś pięknego.
1: To jest historia. To jest piękny mundial.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Siema wszystkich byki, pozdrawiam was wszyscy, którzy są w trasie, tak jak mój ojciec. Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucha mnie i no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Dziękuję, do widzenia.
2: Dziękujemy. Również pozdrawiamy. No, ten. To szerokości. Bądźcie z nami, za chwilę najświeższa prognoza pogody. Kolejne bęgery, to jest kanał nadawczy w RMF Max.
3: Reklama.
4: Ale patrz!
3: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
15: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: Ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.

0: Polsce.
1: Szczecin 98,4 FM.
2: Monitorujemy sytuację pogodową. Silny wiatr dziś wieczorem. Warto schować jakieś rzeczy, które macie na balkonach. No i też ta aura ponura, pochmurna i deszczowa. I taka aura zwiastuje nam właśnie nadchodzący weekend. Wieczorem dzisiaj no tak około 14 stopni. Jutro maksymalnie w ciągu dnia do 19 kresek na termometrach. To ma być chłodny, ponury, deszczowy dzień. I jeszcze zimniej będzie w niedzielę. Tutaj tylko 16 na termometrach.

0: New Vibe chudysto Madison Mars w RMF Max. Ceremonia otwarcia mundialu, słuchajcie, to już druga, bo właśnie przed sekundą się zakończyła. Będzie jeszcze trzecia, spokojnie,
1: jak przegapiliście. Także jak przegapiliście, tak, to nic się nie stało zupełnie. Teraz trochę mundial zostawiamy, bo czas na muzę, Hopbands Extra za chwilę i graba, więc będzie się działo. A my za dziś już dziękujemy. Justyna Borycka.
0: Michał Siwek.
1: Pa!
2: Wieczorem gramy hity na Maxa i sprawdzamy, co się dzieje w okolicy. Karola Kowalska, razem, wspólnie stwórzmy sobie dobry plan na weekend, a dobry plan to między innymi odwiedzenie wydarzenia, które cały czas, cały czerwiec obecne jest w kinie Zamek. To klasyka kina w ramach szczecińskiego święta klasyki filmowej. Codziennie wieczorem na dużym ekranie możemy oglądać, no właśnie, klasykę filmową i filmy, które budowały naszą filmową świadomość i nasze filmowe gusta również. Co przed nami w ten weekend? Między innymi już jutro prawdziwa fiesta kina hiszpańskiego, czyli Prawo pożądania Pedro Almodovara oraz Antonio Banderasa. Początek tej projekcji o godzinie 19 w niedzielę. Kobiety na skraju załamania nerwowego. To również w ramach fiesty kina hiszpańskiego. Weekend to także imprezy. Piątek dzisiaj o godzinie 22.30 w Afterego. Impreza After Garden. Odsłona piąta. Wpadajcie śmiało.
3: Reklama. Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: I po reklamie.

0: 98 i 4 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To mistrzowski flesz sportowy w RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W Toronto trwa ceremonia otwarcia piłkarskiego mundialu. O 21:00 gospodarze rozpoczną mecz z Bośnią i Hercegowiną. Dla Kanadyjczyków to trzeci mundial w historii, dla Bośniaków drugi.
2: Bałkany, umówmy się, futbolem żyją od dawna, a Kanada to jest ciągle kraj hokeja. Piłkarskie ligowe rozgrywki, te profesjonalne, w tym kraju ruszyły w 2019 roku. Oczywiście kilka klubów z Kanady gra też w amerykańskiej lidze MLS. Kiedyś gwiazdą reprezentacji Kanady był urodzony w Inowrocławiu Tomasz Radziński. Dziś to Alfonso Davies z Bayernu Monachium. Jego rodzice pochodzą z Liberii, a on sam urodził się w obozie dla uchodźców w Ganie. Trafił do Kanady jako pięciolatek. W całej historii Kanada rozegrała na mundialu 6 meczów i 6 przegrała.
1: Mówił Patryk Serwański. W nocy o 3:00 nad ranem polskiego czasu mundial rozpocznie ostatni ze współgospodarzy. Reprezentacja USA zagra z reprezentacją Paragwaju. Wcześniej trzecia ceremonia otwarcia na scenie wśród wielu gwiazd, m.in. Katy Perry.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Niektórzy czekają na kolejne mecze, niektórzy czekają na nowe hiciory. No to witajcie, jesteście w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Przemek Grabowski w RMF Max. Startujemy odliczanie. Dziesiątka najważniejszych hitów na starcie weekendu na liście Hot Band. Do tego nowości, premiery, klubowe bity też. A na dziesiątym X, jedynka Tame Impala w remiksie Jenny, jego Dracula.

0: idziemy, może potańczyć, może się pobawić, pytał Marshmello, where we go, jego nowości, no gdzie idziemy jutro, no wiadomo, że jutro to lecimy, idziemy, jedziemy, biegniemy do Malborka, bo jutro w Malborku nasze Lator Maxa, kto będzie na naszej muzycznej scenie, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem. Teraz na naszej scenie Andy Dust, Zokaria, to piątkowo miejsce dziewiąte.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

I nie po raz ostatni pewnie razem Bibi Rexa, David Guetta. Mamy kolejną petardę na lato i mamy kolejną nowość przy piątku w RMF Max, świeży beat Sad Girls. A jeżeli ktoś prowadzi statystykę, to teraz wykonawca, który proponuje drugi numer w swojej historii i karierze, który może być w zestawieniu listy Hot Bands, a tym producentem jest Yearbox. Polecam wam weekendowo nasza nowość w RMF Max, Babel.

0: Ja cię nie mogę. Roxy taka rozpędzona i White. Chciałam ciebie więcej, trochę więcej energii, takiej bardziej rockowej. No i tym razem 7 w piątek na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo będzie nowy Calvin Harris. Czeka też Hurzel. Podobno Hurzel w numerze Moving to the Sun wykorzystywał AI, ale jeszcze się do tego nie ustosunkował. Hurzel i Ultra na ten numer, do którego tańczy nie tylko Ibiza, już za chwilę.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
5: Dla ciebie 500 zł.
6: Dziękuję w takim razie.
4: Do zgarnięcia 25 tysięcy zł. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: I po reklamie.

0: Calvin Harris też chciałby z wami potańczyć. Jego nowość jest Jazzy Satisfy. Na razie poczekalnia listy of Bands. Można potańczyć na jego imprezach na Ibizie. Chciałby w tym sezonie pobić swoje kolejne rekordy. No i może wróci jeszcze kiedyś do śpiewania w swoich kawałkach. Czasami jak się rozbuja, to chwyci za mikrofon i leci z refrenem. Topik nie śpiewa, ale świetnie miksuje, produkuje, ale tutaj ma taką księżniczkę, która śpiewa dla niego już w zestawieniu listy of Bands. Topik Becky G, Afro House, Made in Germany. Sorry, papi.
1: RMF Max 5, numer 5.

Mega klimat, mega nowość. Eben i jego Runaway. Czeka na weekendowe głosy pod rmfmax.pl. Wiecie, co będzie za dwa tygodnie? No przecież już będziemy na wakacjach. No to teraz coś na wszystkie cztery pory roku. Także na lato, na maksa. Wiktor Waligura każdego dnia coraz wyżej. I dzisiaj już pierwsza trójka.

Zrobiła niesamowity klimat wieczorowo Grace i Abrams, tak na zachody słońca, na te czerwcowe, długie, najdłuższe dni. Hit the Wall, Grace i Abrams, przyjaciółka Taylor Swift czeka na wasze głosy, tak więc jeżeli ktoś lubi Taylor, to pewnie też zagłosuje. rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w zestawieniu listy hopbęcy w piątek Wiktor Waligura, jego cztery pory roku, na drugim już tak wysoko Anima i jego klubowe Beautiful, ale na miejscu pierwszym mamy producenta mundialowego hitu, no to przecież on napisał Die Die dla Shakiry, Ed Sheeran i Martin Garrix. Razem jednak duet, którego świat się nie spodziewał na szczycie listy Hot Bands. Repeat it. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, jedynka dzisiaj na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem na piątek. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Wieczorem gramy hity na maksa i sprawdzamy, co się dzieje w okolicy. Karola Kowalska, razem, wspólnie stwórzmy sobie dobry plan na weekend, a dobry plan to między innymi odwiedzenie wydarzenia, które cały czas, cały czerwiec obecne jest w kinie Zamek. To klasyka kina w ramach szczecińskiego święta klasyki filmowej. Codziennie wieczorem na dużym ekranie możemy oglądać, no właśnie, klasykę filmową i filmy, które budowały naszą filmową świadomość i nasze filmowe gusta również. Co przed nami w ten weekend? Między innymi już jutro prawdziwa fiesta kina hiszpańskiego, czyli Prawo pożądania Pedro Almodovara oraz Antonio Banderasa. Początek tej projekcji o godzinie 19:00 w niedzielę. Kobiety na skraju załamania nerwowego. To również w ramach fiesty kina hiszpańskiego. Weekend to także imprezy. Piątek dzisiaj o godzinie 22:30 w Afterego. Impreza After Garden. Odsłona piąta. Wpadajcie śmiało.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
12: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: I po reklamie.

0: to mistrzowski flash sportowy w RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam ponownie. Po Meksyku czas na Kanadę. Mundial rozpoczyna drugi z jego współgospodarzy. W Toronto zaczyna się mecz z Bośnią i Hercegowiną. Kanadyjczycy muszą sobie dzisiaj poradzić bez jednej z największych gwiazd zespołu, Alfonso Davisa, zauważa Wojciech Marczek.
1: Aż Bayernu wciąż nie wyleczył do końca urazu i opuści pierwszy mecz swojej kadry na Mundialu. Brak Davisa nie wpływa jednak na pewność siebie zespołu, zaznacza reprezentant Kanady Steven Eustachio. Jesteśmy spokojni i skoncentrowani. Nie chcę, żeby wszystkie złe emocje zablokowały nas psychicznie lub fizycznie, uniemożliwiając nam grę.
0: Polscy kibice będą oglądać mecz, ale z nutą nostalgii.
2: Szkoda, że Polaków nie ma, nie? Bo to wiadomo. By się inaczej patrzyło na to, nie?
0: Wiadomo. O 3:00 w nocy do gry wejdzie trzeci z gospodarzy. Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem, a wcześniej także oczywiście ceremonia otwarcia.

0: witam. Impreza jest cudowna. Pozdrawiam wszystkich, mojego brata, moją dziewczynę Emilkę i teściu.
1: Ogólnie byliśmy rok temu, było fantastycznie, w tym roku jest równie dobrze. Dopiero impreza się rozkręca, ale naprawdę mamy wysokie oczekiwania, ponieważ artyści są naprawdę dobrzy. RMF Max. Hity na maksa.

Jeszcze jedna nowość wieczorowo, piątkowo w RMF Max. Dawid Podsiadło, no to jest najmilsza część tygodnia, piątkowy wieczór. Co robicie, gdzie wychodzicie, a może po prostu siedzicie, może po prostu jedziecie, stoicie albo leżycie. Graba ma dla was hiciory na weekend w RMF Max. Za chwilę Kygo, jego Save My Love, teraz Somber. No wieczór nie może się odbyć bez tego gościa, jego 12 to 12.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

którego przypomniałem przed chwilą w Perfect Strangers, przyznaje, że często fani mylą go z Jonas Brothers, ale nie, to nie był chłopak z boys bandu. Teraz chłopak, no na pewno nie z boys bandu, to DJ Fisher, Australia, ale w wakacje wiadomo, najczęściej to siedzi i występuje w Europie. Mamy jego nowość. Fisher i Tones and I, klubowe bity na piątek w RMF Max. Fajwa. RMF Max. He said, tell me a story.

0: Forever and a Day, polatane piątkowo Alex Lemirage. Polecam wam jego bity, jego sety, no i jego jeszcze bardziej trendsowe produkcje. Takiego dobrego bitu nie zabraknie dzisiaj wieczorem. Wrócimy też do klasyki, takiej bardzo imprezowej, tanecznej i house'owej, bo pojawi się Bob Sinclair, World Hold On, ale będzie też coś świeżego od Gibbsa, Win, za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz, tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet, jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: A ty tańczysz z nami, ty, przy piątku, do Rose i Bruno Mars. Teraz MJK, kto się ukrywa pod tym pseudonimem, oczywiście Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Machine Gun Kelly przyznał, że przesadził ostatnio z tatuażami i teraz cierpi, bo chciałby sobie, ile się da, tam powymazywać, a to nie jest takie łatwe. MJK i Wiz Khalifa, nasza nowość na weekend. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

dni, to nasza bletka weekendowo-piątkowa w RMF Max. Teraz klubowy beat od klubowych braci z Brazylii, to Dub Dogs. Policzyli kiedyś, ile podskoków wykonują w trakcie swojego DJ-skiego występu i wyszło im, że nawet w trakcie setów to tak 20 tysięcy podskoków robią. No jak ktoś energetycznie gra, trochę dłużej to 20 tysięcy leci szybko, w szczególności przez północy. Dub Dogs i How Does It Feel?

0: powrocie do ich bitów. Holendrzy Zanada, Talk to You. Ja wiem, że znacie doskonale ten kawałek, ale może wrócą jutro na miejsce pierwsze listy Hobbence. Kto chciałby im pomóc? Oczywiście oni już tam byli, ale może zrobimy taką powtórkę, no bo to jest przecież taka zacna luta. Głosujcie, sprawdzajcie nowości pod rmfmax.pl, a u mnie jeszcze więcej fajnych kawałków na piątek. RMF Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
7: Dla ciebie 500 zł.
8: Dziękuję w takim razie.
6: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Mix Profeska.
11: Nikt nie gra lepiej.
10: Slay.
6: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
12: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Airbox, jego Graceland, Przemek Grabowski, witajcie po 22. Co świętujecie? My poświętujemy teraz Światowy Dzień Stylistów Paznokci. Stylistów i stylistek oczywiście, a o tej porze to już chyba pozamykane, po robocie, posprzątane, można odpoczywać i można, a nawet trzeba trochę poimprezować, no to na imprezowanie i na świętowanie dla wszystkich stylistek. Justa Jagdstyle i on w RMF

taki niegrzeczny trochę ten raper Tyo Cruz. Musiał zrobić numer o tym, że będzie łamał dziewczynom serca. Break your heart. To był powrót do przeszłości, a teraz przyszłość. Nowość w RMF Max, którą polecam już na wakacje. To nasz importaż ze Stanów. Tam swoje kawałki robi Matilo. To jest numer, który warto, trzeba o tej porze zrobić głośniej i dodać do ulubionych. Ja mam nawet w swojej pierwszej piątce najfajniejszych nowości z RMF Max. Matilo i jego Without You.

Dance in Love, Alan Walker, piątkowo-weekendowo w RMF Max, a my już myślimy o wakacjach. No start za 2 tygodnie i z tej okazji proponujemy wam już nowy quiz. Można się przygotować akurat na lato. Co wiesz o najsłynniejszych zabytkach na świecie? Kto wie wszystko? Może jest ktoś taki? Można, nawet trzeba się sprawdzić teraz na rmfmax.pl.

Zokaria to Andy Dust i jego hicior. Niedawno nawet jedynka na liście Hot Bands. To tak z zaproszeniem na imprezę jutro, bo możliwe, że ten kawałek zmiksuje także Ola Bieniasz w Malborku na naszej imprezie. Lato do Maxa to już jutro przy sobocie. Ola będzie mieszać największe hity, będzie nasza radiowa ekipa, a na muzycznej scenie RMF Max na żywo w Malborku jutro Wilki, także Mortalcio. Wszyscy jesteście zaproszeni. Szczegóły na rmfmax.pl. RMF Max. I love it, yeah,

0: ale to fajnie zremiksował David Guetta i dodał tutaj jeszcze klasyk muzyki house z Francji, czyli Music Sounds Better With You projektu Stardust. No, słychać to w tym remiksie Just The Way You Are, Hit Your Milky wraca po latach i być może weekendowo wróci nawet na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Głosujcie na swoje ulubione bity pod rmfmax.pl, a my tańczymy dalej. No, będzie tutaj dużo fajnych kawałków. Wróci Imani, będzie nowość od Boba Sinclara. No i Kungs, jego Galaxy.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
8: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy ekspres los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: I po reklamie.

Co Popsy, Grali Kajsa, nasza nowość bardzo do maksa. I can't wait, tak, house music all weekend long. No prawie, graba z wami piątkowo, wieczorowo. Świętujemy ten piąteczek, no i fakt, że już za dwa tygodnie wakacje, czujecie to? Na wakacjach będziemy słuchać bitów także tego gościa. Kungs i jego Galaxy.

0: się świetnie. Pozdrawiam moje siostry Jolę i Edytę. Wiedzcie, co straciłyście. Czekamy najbardziej na występ Timmy Tampet.
1: Dokładnie.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa.

0: Piątkowo imprezowo to Rihanna, a wiecie, że coraz bardziej popularne stają się imprezy także w saunach, także u nas w Polsce. To jest fajny klimat, możesz się wyluzować, w przerwie od gorąca wychodzisz, możesz się pobujać przy dobrym bicie. Wiedzą to na pewno w Finlandii, bo tam to mają w ogóle 3 miliony saun, 3 miliony w każdym kraju, no prawie w każdej chacie jest sauna. A teraz numer, który nie wiem, czy pasuje na saunę, ale na pewno na weekend mogę wam polecić. Nasza nowość Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Śpią nam piąteczek Enrique Iglesias i Pitbull, który już niedługo na imprezie w Warszawie. Teraz też numer bardzo imprezowy, klubowy. Polecam wam świeży bit od Aloka, który przyznał się, że ten kawałek zrobił, gdy zabrakło mu internetu na Ibizie. Musiał się na czymś skupić. No dobrze, że prądu mu nie zabrali. Alok i Khalid, Dive Into Me.

Wait So Long, klubowo piątkowo Swedish House Mafia. No w Malborku też czekali tak długo na przyjazd RMF Max i już tam jedziemy. Jutro jesteśmy na imprezie Lato na Maxa. Malbork na naszej scenie. Wilki, Mortalcio, Ola Bieniasz zaprezentuje największe hiciory. Jesteście wszyscy zaproszeni z rodzinką, z przyjaciółmi. No to wiadomo, gdzie jutro się spotykamy. Kto ma blisko, to no to leci, jedzie, biegnie. Jutro Lato na Maxa w Malborku.

Może kiedyś wszyscy będą dawać koncerty z YouTube'a, tak jak Justin Bieber ostatnio, chociaż na przykład nie wyobrażam sobie takiej Metaliki bez gitary, bez żywej perkusji. Nie, to się chyba nie wydarzy. Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który przydarzył się ponownie, wrócił po latach, a nawet ostatnio pojawił się na szczycie listy Hot Bands Beauty and the Beat. Zostańcie z RMF Max, będzie Dawid Podsiadło i Tame Impala.

0: Dawid Podsiadło, jego sezon na sezon piłkarski, mundialowy. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy szykują się na nieprzespaną piłkarską noc. Ja dziękuję wam za piątkowy wieczór. Słyszymy się także jutro przy sobocie, gdziekolwiek będziecie, cokolwiek robicie. Zapraszam na podsumowanie tygodnia na liście Hot Dance. 30 największych hitów, najważniejszych nowych numerów jutro o 17. Miłego weekendu, cześć! Hity na Maxa,
1: Max. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.